0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Podawali się za policjantów i wyłudzali pieniądze,
2: przekonując pokrzywdzonych, że ich oszczędności są zagrożone.
1: NIK skontrolowała polskie porodówki. W łódzkim Madorowiczu wszystko w porządku.
3: No to realizujemy wszystko zgodnie z przepisami.
1: Aktywność, integracja i więcej własnych inicjatyw. Mikrogranty dla łódzkich seniorów.
4: Pomagają zapełnić luki w ofercie.
1: Będzie też dodatkowa kasa dla łódzkich zespołów folklorystycznych.
4: Każda sfera w kulturze czasami potrzebuje wsparcia.
1: 40 spektakli i koncertów. Przed nami festiwal teatralny Retro Perspektywy.
5: Przenikanie tymi najciekawszymi zjawiskami w teatrze.
1: To jest Dzień z Bliska. Przemysław Nazer. Zapraszam.
6: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Kolejnych 5 osób zamieszanych w działalność gangu oszustów wpadło w ręce łódzkich policjantów. Wśród zatrzymanych jest 27-letnia kobieta oraz 4 mężczyzn w wieku od 24 do 48 lat. Grupa działała na terenie całego kraju od 2024 roku, wykorzystując metodę oszustw na policjanta.
1: Jej członkowie podszywali się pod funkcjonariuszy policji, CBŚP oraz pracowników prokuratury, przekonując pokrzywdzonych, że ich oszczędności są zagrożone lub że biorą udział w tajnej akcji służb.
0: Mówi młodsza aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Ofiary oszustów straciły co najmniej 820 tysięcy złotych, choć rzeczywista kwota strat może być znacznie wyższa. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Od początku śledztwa prowadzonego w tej sprawie zatrzymano już 19 osób.
2: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Raport Najwyższej Izby Kontroli o nieprawidłowościach na polskich porodówkach nie wspomina o łódzkich placówkach. Wynika z niego, że na 23 oddziałach w kraju lekarze pracowali zbyt długo, opłaty pobierane były nielegalnie, odsetek cesarskich cięć był zbyt wysoki, a wszystkiemu towarzyszył chaos organizacyjny. Katarzyna Giedroyć z łódzkiego szpitala Modurowicza zapewnia, że NIK nie kontrolowała porodówki przy Wileńskiej, a pacjentki mogą być spokojne o jakość opieki okołoporodowej w tej placówce.
2: My mamy podpisaną umowę z NFZ-em, ponieważ jesteśmy placówką publiczną, no to realizujemy wszystko zgodnie z przepisami. A to, że w innych szpitalach, szczególnie niepublicznych, mogą się zdarzać różnego rodzaju nieprawidłowości, była mowa o tych cesarskich cięciach, no to po prostu znamy to z opowieści, a nie z tego, co tutaj jest realizowane w naszej placówce.
1: Przedstawiciele Madurowicza zapewniają jednocześnie, że na zabieg cesarskiego cięcia kierowane są tylko te pacjentki, które mają wskazania medyczne. Jest on również wykonywany interwencyjnie, ale wyłącznie jeśli zajdzie pilna konieczność.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Teraz garść informacji z cyklu Łódzkie remonty drogowe. Kilkanaście nowych miejsc parkingowych przybędzie na Nowomiejskiej, na odcinku od Północnej do Starego Rynku. Po obu stronach ulicy pojawią się zatoki postojowe, których wcześniej tu nie było. Jeszcze latem rozpocznie się remont Podrzecznej i Krótkiej. Odnowiona zostanie także Łagiewnicka na najbardziej zniszczonym odcinku od Zawiszy Czarnego do Wojska Polskiego. Na Zachodniej trwa przebudowa dróg pieszo-rowerowych i przystanków autobusowych. Od 28 czerwca startują prace na ulicach Świętego Wojciecha oraz Staroruckiej. Remont Świętego Wojciecha prowadzony będzie od Żgowskiej do Sternfelda. Droga będzie nieprzejezdna, ale docelowe wjazdy zostaną zachowane. Autobusy 75AB i nocny N3A pojadą zmienionymi trasami przez Szumną i Strzelecką. Na Staroruckiej w pierwszej kolejności wyremontowany zostanie odcinek Pabianicka Demokratyczna. Na czas trwania prac wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w stronę Demokratycznej. Zmienionymi trasami przez Ludzką i Przestrzenną pojadą autobusy 75A oraz N4AB.
2: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Politechnika Łódzka piąta w rankingu polskich uczelni technicznych i ósma w zestawieniu placówek akademickich. W tym drugim zestawieniu na 20. miejscu uplasował się Uniwersytet Łódzki, 5 miejsc wyżej znalazł się Uniwersytet Medyczny. Dla dwóch pierwszych uczelni to awans, dla medyka spadek. W rankingu perspektywy na znacznie dalszych miejscach znalazły się także dwie prywatne uczelnie z Łodzi: Społeczna Akademia Nauk i Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna. Ranking perspektyw to coroczne ogólnopolskie zestawienie przygotowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, które ocenia i klasyfikuje polskie szkoły średnie oraz uczelnie wyższe. Służy uczniom, rodzicom i kandydatom jako narzędzie ułatwiające wybór odpowiedniej placówki edukacyjnej.
2: El Radio. Warto wiedzieć. Tylko

0: El Radio. Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie.
2: Przed łódzkimi seniorami kolejne szanse na realizację własnych pomysłów. Miasto rozstrzygnęło konkurs mikrograntów dla osób 60+ i działających na ich rzecz organizacji. Dofinansowanie otrzymało 27 oddolnych inicjatyw, a każda z nich może liczyć na wsparcie od 2,5 do 5 tysięcy złotych.
3: Pomagają zapełnić luki w ofercie i też pozwalają odpowiadać na potrzeby osób, które przychodzą do nas na co dzień. I dzięki temu właśnie, że są mikrogranty, to możemy czasami coś sprawdzić, czy zadziała, a czasami i po prostu odpowiedzieć na potrzebę zgłaszaną przez osoby senioralne.
2: Mówi Oksana Hałatyn-Burda z fundacji W Człowieku Widzieć Brata. Program ma zachęcać seniorów do aktywności, integracji i działania na rzecz lokalnych społeczności. Wśród wybranych projektów znalazły się m.in. treningi pamięci, zajęcia sportowe, wydarzenia kulturalne oraz inicjatywy międzypokoleniowe.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Łódź zwiększa wsparcie dla miejskich zespołów folklorystycznych. Po raz pierwszy w budżecie miasta zabezpieczono 150 tysięcy złotych na rozwój trzech zespołów działających w miejskiej strefie kultury. Harnama, Anilany oraz zespołu pieśni i tańca Łódź. Każdy z nich otrzyma po 50 tysięcy złotych.
2: Każda sfera w kulturze czasami potrzebuje wsparcia i tutaj też mieliśmy sygnały dotyczące infrastruktury. Przede wszystkim czy infrastruktury sceny, czy właśnie zaplecza magazynowego, sposób przechowywania tych kostiumów. Były sygnały dotyczące pewnych choreografii, zleceń choreograficznych.
1: Mówi Dorota Wodnicka, dyrektor Miejskiej Strefy Kultury. Miasto podkreśla, że inwestuje nie tylko w infrastrukturę, trwają remonty siedzib zespołów, ale także w rozwój młodych artystów. Jak przekonują władze Łodzi, folklor nie traci na popularności. Do zespołów wciąż zgłaszają się nowe osoby. Właśnie trwa nabór do Harnama, który w przyszłym roku będzie świętował 80-lecie działalności.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Łódź przygotowuje się do jubileuszowej 15. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy. Wydarzenie odbędzie się od 20 do 30 sierpnia pod hasłem Wywroty. W programie znalazło się ponad 40 spektakli, koncertów i wydarzeń performatywnych z udziałem artystów z Polski oraz wielu krajów Europy.
2: Dla nas najistotniejsze jest nie tyle prezentowanie tego wszystkiego, co się dzieje i atrakcje ze świata, ale przekazywanie, przenikanie tymi atrakcjami, czy najciekawszymi zjawiskami w teatrze, prądami, nurtami, myślami, niepokojami, wywrotami w teatrze.
1: Mówi dyrektor festiwalu Tomasz Rodowicz. Tegoroczna edycja po raz pierwszy wyjdzie poza Fabrykę Sztuki i zagości także w przestrzeniach Fuzji oraz Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Organizatorzy zapowiadają spektakle dla dorosłych, młodzieży i dzieci, koncerty, nowy cyrk oraz spotkania z twórcami.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Bliżej ciebie.
1: Bliżej ciebie.
2: Podawali się za policjantów i wyłudzali pieniądze,
3: przekonując pokrzywdzonych, że ich oszczędności są zagrożone.
2: NIK skontrolowała polskie porodówki. W łódzkim Madorowiczu wszystko w porządku.
4: No to realizujemy wszystko zgodnie z przepisami.
2: Aktywność, integracja i więcej własnych inicjatyw. Mikrogranty dla łódzkich seniorów
5: pomagają zapełnić luki w ofercie.
2: Będzie też dodatkowa kasa dla łódzkich zespołów folklorystycznych.
5: Każda sfera w kulturze czasami potrzebuje wsparcia.
2: 40 spektakli i koncertów. Przed nami festiwal teatralny Retroperspektywy.
6: Przenikanie tymi najciekawszymi zjawiskami w teatrze.
2: To był Dzień z Bliska.
7: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio 98 FM. Piotrek Rogusz, dzień dobry. Za chwilę minie szósta. Zapraszam na serwis informacyjny i prognozę pogody.
1: Już dziś fala gorąca nadciągnie do Polski, wojewodowie po odprawie. Za granicą stać nas na coraz więcej, mimo że polska złotówka słabnie. Prezydent Ukrainy nie przyjedzie do Gdańska, ale umowy o odbudowie nie są zagrożone.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Służby przyszykowane na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mogą pokazać w najbliższych dniach 36 stopni w cieniu. Na razie ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą większości województwa lubuskiego, krańców południowo-zachodnich Wielkopolski i północnego Dolnego Śląska. Dziś tam maksymalnie do 31 stopni w cieniu. Polski złoty akurat przed sezonem urlopowym zaczął słabnąć. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Co więcej, analitycy mówią, że lipiec historycznie sprzyja umocnieniu złotego. No ale ten bieżący kurs złotego do euro, dolarów czy funtów kupowanych na wakacje to jedna sprawa, a druga to kurs realny pokazujący naszą siłę nabywczą za granicą, czyli że stać nas na więcej.
3: Myślę, że jest taka sytuacja coraz częściej.
1: Mówi analityk XTB Michał Stajniak.
3: Też jakby wynika to również z tego, że w Polsce te ceny wzrosły dosyć wyraźnie w ostatnich latach. Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej.
1: Na to oczywiście wpływają też coraz wyższe pensje. W przeliczeniu na euro płace w Polsce przez ostatnich 5 lat, jak zauważyli ostatnio analitycy banku PKO SA, podwoiły się. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na rozpoczynającej się jutro konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Zamiast prezydenta Ukrainy pojawi się premier tego kraju, Julia Świrydenko. Nieobecność ukraińskiego przywódcy to wynik sporu, jaki wybuchł ostatnio na linii Warszawa-Kijów. Po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek imię bohaterów UPA, w Polsce niemal wszyscy politycy skrytykowali tę decyzję, a Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego. Polski premier też krytykował, ale teraz zapewnia, że budowanie dobrych relacji polsko-ukraińskich jest nie tylko wyrazem przyzwoitości, no ale po prostu się opłaca.
4: W tym duchu przygotowywaliśmy konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ona się odbędzie. Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich. Wspólny biznes po zakończeniu wojny. Mówimy o setkach miliardów dolarów.
1: Przypomina Donald Tusk. Na koniec zaglądamy na mundial. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Francji Didier Deschamps nie poprowadzi drużyny w piątkowym ostatnim meczu grupowym na mundialu przeciwko Norwegii. Francuska federacja poinformowała, że powróci do ojczyzny na pogrzeb matki. A jeśli chodzi o bieżące mecze, Chorwacja wygrała z Panamą 1-0 w meczu rozegranym w Toronto. We wcześniejszym spotkaniu grupy L Anglia zremisowała z Ganą 0-0. Panama straciła szansę na awans do fazy pucharowej. Z kolei w grupie K Portugalia rozbiła Uzbekistan 5-0.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dzisiaj na ogół słonecznie, zachmurzenie raczej małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 28 stopni, ciśnienie wysokie. Wiatr także umiarkowany, północno-zachodni.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
7: El Radio.
8: El Radio.
0: Piotrek Rogusz, jeszcze raz dzień dobry. Kłaniam się o poranku w środę, 24 czerwca. Imieniny obchodzą dzisiaj Jan, Danuta, Janina, Emilia, Janusz, Romualda, Longina, Wilhelm, Longin, Jarosław, a także Simplicjusz i Jan Chrzciciel. Nietypowe święta, o których za chwilę będziemy mówić, to Dzień Przytulania. W zasadzie cały dzień będziemy o tym mówić. A także Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji. No to zaczynamy.
7: El Radio.
8: El Radio.
7: Radio. 98 FM. 98 FM.
8: Ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Radio 98 FM. Za chwilę sprawdzamy sytuację na łódzkich drogach, jak każdego dnia o tej porze. A potem będziemy mówić o pierwszym święcie, bo mamy Dzień Przytulania.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Na razie jeszcze większych utrudnień nie ma, choć już samochodów jest sporo, ale jeszcze wszystkie skrzyżowania są przejezdne. Natomiast trzeba pamiętać o robotach drogowych, bo z powodu rozpoczętego na początku miesiąca tak zwanego wakacyjnego rozkopywania łodzi oraz kluczowych zmian wprowadzonych w centrum, utrudnienia występują obecnie w każdej części miasta. W Śródmieściu na przykład od kilku dni całkowicie zablokowane lub mocno ograniczone są strategiczne skrzyżowania w samym sercu miasta ze względu na skumulowane prace torowe i drogowe. Są one na Piotrkowskiej, na Sienkiewicza. Tam zawężenia i wyłączenia z ruchu związane z budową komór podziemnych dla tunelu kolei dużych prędkości oraz wymianą nawierzchni. Także ulica Nawrot, tam trwają przebudowy na odcinku przy skrzyżowaniu z Sienkiewicza i na Północnej. Ciągłe prace wykończeniowe i modernizacyjne. O innych dzielnicach troszkę później, bo jak wszystko naraz, no to nie poprawi nam to humoru.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Fajne święto mamy dzisiaj w Polsce i na świecie. Dzień przytulania obchodzi się głównie w dwóch terminach. Dzisiaj właśnie oraz 21 stycznia. Niezależnie od daty, to nietypowe święto ma przypominać o potężnym, naukowo udowodnionym wpływie dotyku na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Regularne przytulanie przynosi konkretne korzyści. Na przykład redukuje stres, bo obniża poziom kortyzolu. Poprawia też nastrój, bo stymuluje wydzielanie oksytocyny, dopaminy i serotoniny, czyli hormonów szczęścia. Chroni serce, pomaga obniżyć ciśnienie krwi oraz tętno i wzmacnia odporność, bo stymuluje układ odpornościowy do walki z infekcjami. Także buduje bliskość, pogłębia poczucie bezpieczeństwa oraz zaufania w relacjach. Podobno do przeżycia potrzebujemy 4 przytulenia dziennie, by zachować zdrowie 8, aby rosnąć i rozwijać się aż 12 przytuleń. W Polsce pobito nawet rekord Guinnessa w najdłuższym przytulaniu. Pary na dworcu centralnym w Warszawie trwały w uścisku przez równe 25 godzin. No tylko proszę, nie przesadźcie tam w pracy.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Radio 98 FM. Zbliża się godzina 6:30. Przed nami serwis informacyjny. Będzie też kilka słów o pogodzie.
1: El Radio, bliżej Ciebie.
2: Raport Najwyższej Izby Kontroli wykazał liczne nieprawidłowości na części porodówek w Polsce. Chodzi m.in. o zbyt długi czas pracy lekarzy i wysoki odsetek cesarskich cięć. Łódzkich porodówek jednak nie kontrolowano. Jak zapewnia Katarzyna Giedroyć ze Szpitala Madurowicza, pacjentki mogą czuć się bezpiecznie, a opieka okołoporodowa prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi standardami.
3: My mamy podpisaną umowę z NFZ-em, ponieważ jesteśmy placówką publiczną, no to realizujemy wszystko zgodnie z przepisami. A to, że w innych szpitalach, szczególnie niepublicznych, mogą się zdarzać różnego rodzaju nieprawidłowości. Była mowa o tych cesarskich cięciach, no to po prostu znamy to z opowieści, a nie z tego, co tutaj jest realizowane w naszej placówce.
2: W szpitalu podkreślają również, że cesarskie cięcia wykonywane są wyłącznie ze wskazań medycznych lub w sytuacjach nagłych, gdy wymaga tego bezpieczeństwo matki lub dziecka. Myślał, że widzi dzika, zabił kolegę. Jest wyrok w głośnej sprawie z Retkini. Sąd okręgowy w Łodzi skazał 52-letniego Krzysztofa M. na 12,5 roku więzienia za zabójstwo znajomego. Do tragedii doszło we wrześniu 2023 roku podczas alkoholowej libacji w mieszkaniu na Retkini. Według ustaleń śledczych mężczyzna ugodził kolegę w szyję widelcem do grilla. Początkowo tłumaczył, że był tak pijany, iż wydawało mu się, że zamiast znajomego widzi dzika. Wyrok nie jest prawomocny. To będzie jedna z największych atrakcji wakacji w Orientarium. W najbliższy weekend dla

0: Dla zwiedzających otwarty zostanie zewnętrzny wybieg orangutanów sumatrzańskich. Po raz pierwszy od otwarcia orientarium jedyna w Polsce rodzina tych małp będzie mogła korzystać z otwartej przestrzeni. Zwierzęta zyskają nowe miejsce do wspinaczki i odpoczynku, a odwiedzający możliwość obserwowania ich na świeżym powietrzu. Orangutany sumatrzańskie należą do najbardziej zagrożonych gatunków małp człekokształtnych na świecie. W naturze żyją wyłącznie na indonezyjskiej Sumatrze, a ich populację szacuje się na mniej niż 15 tysięcy osobników. Przypomnijmy, że w kwietniu w łódzkim orientarium na świat przyszedł Senium, pierwszy w historii Polski orangutan sumatrzański urodzony w zoo.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
2: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
3: Dzisiaj umiarkowanie ładny dzień, bo rano słonecznie, a zachmurzenie właśnie umiarkowane. Temperatura maksymalna 28 stopni, ciśnienie będzie też wysokie. Wiatr umiarkowany północno-zachodni.
2: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
4: To jest El Radio na 98 FM.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM. No to dokończymy jeszcze sprawę łódzkich remontów, bo jak wiadomo, w wakacyjną przerwę trzeba zrobić wszystko naraz. O tym za kilka chwil i będzie także o międzynarodowym.

El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM. Why wait to say? At least I did it my way.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Rozpoczęło się wakacyjne rozkopywanie Łodzi, zatem zobaczmy, co na Bałutach i Radogoszczu. Franciszkańska i Łagiewnicka. Kompleksowa modernizacja torowisk tramwajowych i nawierzchni asfaltowej. Na Pojezierskiej prace bitumiczne, wymiana podbudowy drogi generujące duże korki w godzinach szczytu szczególnie. Na Rybnej i na Bazarowej tam całkowite lub odcinkowe wyłączenie z ruchu z powodu remontów generalnych. To przenieśmy się na Górną i na Dąbrowę, tam na Alei Śmigłego Rydza i na Niższej. Intensywne prace przy odtwarzaniu i modernizacji infrastruktury tramwajowej. Przywrócenie ruchu planowane jest na połowę lipca dopiero. Ulica Żgowska, Sieradzka, Kolumny, wymiana nawierzchni, zwężenia do jednego pasa, lokalne objazdy. No to jeszcze Polesie, Redkinia, Aleja Włókniarzy, prace konserwacyjne i naprawcze na estakadzie oraz pod estakadą i Wróblewskiego, przebudowa instalacji podziemnych oraz nowa konstrukcja jezdni. Poza tym wszystko pięknie.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Mamy Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji. Święto to zostało oficjalnie ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2022 roku, aby podkreślić kluczową rolę, jaką kobiety odgrywają w procesach pokojowych, negocjacjach międzynarodowych oraz kształtowaniu globalnej polityki. Według danych ONZ procesy pokojowe, w których aktywnie uczestniczą kobiety, wykazują aż o 35% wyższą szansę na przetrwanie porozumienia przez okres co najmniej 15 lat. Pomimo rosnącej roli kobiet, statystyki wskazują, że na całym świecie stanowiska ambasadorów i stałych przedstawicieli przy ONZ są wciąż obsadzane przez kobiety w mniej niż 21%. W polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych powołano oficjalną polską sieć kobiet w dyplomacji, której celem jest wspieranie rozwoju zawodowego oraz budowanie silnej pozycji liderek w dyplomacji. Paniom dyplomatkom życzymy dzisiaj wszystkiego dobrego.
1: El Radio 98 FM. 98 FM.

0: Gramy Radio 98 FM. Zbliża się godzina 7. Zapraszam na serwis informacyjny.
1: Polskie służby w gotowości na falę upałów. To lepsze wyjście. Za chwilę premiera konferencji o Ukrainie bez prezydenta Ukrainy. Zajrzymy też na stację paliw.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Marcin Krzemiński. Służby w gotowości przed nadejściem fali upałów. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa z władzami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W najbliższych dniach policja będzie zwracać szczególną uwagę na dzieci i seniorów, którzy są szczególnie narażeni na skutki upałów. Straż pożarna będzie monitorować zagrożenie pożarowe, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
3: Pomimo deszczu, który mieliśmy w zeszłym tygodniu, jednak ta ściółka jest wysuszona, będziemy mieli wysokie temperatury, w związku z tym tutaj Straż Pożarna będzie czuwała nad bezpieczeństwem, nad gaszeniem ewentualnych pożarów, oby oczywiście do nich nie dochodziło.
1: Już w czwartek temperatura przekroczy 35 stopni, w weekend może być blisko 40. Kardiolodzy ostrzegają, zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, mówi profesor Łukasz Małek.
4: Do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, czasami z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia, z uczuciem osłabienia.
1: To znak, że warto czym prędzej znaleźć chłodne i zacienione miejsce, pić dużo chłodnych napoi. Zresztą warto to zawsze robić podczas upałów, niezależnie od tego, czy towarzyszą nam jakiekolwiek objawy. Dziś na pomarańczowo, czyli z ostrzeżeniami drugiego stopnia, fragment zachodniej części kraju, na mianowicie większość województwa lubuskiego, krańce południowo-zachodniej Wielkopolski i północ Dolnego Śląska, tam maksymalnie do 31 stopni w cieniu. Kontrakty dla polskich firm są istotniejsze niż nieobecność Wołodymyra Zełenskiego. Przekonują rządzący, pytanie rozpoczynającą się jutro w Gdańsku konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Wołodymyr Zełenski razem z Donaldem Tuskiem są jej organizatorami, ale ukraiński przywódca po odebraniu mu przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Orła Białego za to, że nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, zdecydował, że do Polski nie przyjedzie. Zastąpi go premierka Julia Swirydenko, z którą w kontakcie jest premier Donald Tusk. Jego zdaniem paradoksalnie nieobecność prezydenta Zełenskiego może pomóc uniknąć kolejnych napięć.
5: Więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć.
1: Dodam, że już dziś w ratuszu głównego miasta w Gdańsku odbędzie się 15. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy. Spotkanie to poprzedzi rozpoczynającą się jutro właśnie konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Na koniec jeszcze tradycyjny od kilku dni przegląd cen maksymalnych na stacjach paliw. Dziś cena litra benzyny 95 nie może przekraczać 5 zł 97 groszy. To mniej o 1 grosz porównujące do wtorku. O 1 grosz do 6,68 spadła też cena 98. Z kolei bez zmian w porównaniu do wczoraj olej napędowy 6 zł 11 za litr.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Dzisiaj mamy się z czego cieszyć, bo będzie słoneczny dzień. Słońca dość dużo, choć będzie też zachmurzenie, ale raczej umiarkowane. Temperatura maksymalna 28 stopni, ciśnienie wysokie, wiatr także umiarkowany, północno-zachodni.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
9: El Radio.
10: El Radio.
8: Piotr Grogusz, dzień dobry. Środa, 24 czerwca. Imieniny obchodzą Jan, Danuta, Janina, Emilia, Janusz, Romualda, Longina, Wilhelm, Longin także, Janisław, Symplicjusz i Jan Chrzciciel. Wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia, wszelakiej pomyślności. Nietypowe święta, dzień przytulania. Pamiętajcie o tym i wykorzystajcie to w sobie wiadomy, ale sprawiający jednak przyjemność sposób. Tylko proszę pamiętać o ostrożności. ostrożności w pracy, żeby szefunio nie przyłapał. Szefa też przytulcie.
9: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: El Radio 98 FM. Za chwilę tradycyjnie o tej godzinie sprawdzamy, jak wyglądają korki na łódzkich drogach, a potem pomówimy sobie o kolejnych ciekawych zagadnieniach. Na przykład, ile razy zdarzyło ci się w życiu chodzić z rękami za plecami? No policz sobie.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: To jest El Radio.
1: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
2: Od rana was tak straszę, gdzie są remonty i rozkopane części naszego miasta. No to jeszcze tylko dodam, że rondo lotników lwowskich tam już są nie dość, że korki, to jeszcze wykopki całkiem porządne. Plac Wolności ciągle jest remontowany, jeszcze nie skończyli. Jeszcze trochę to będzie trwało. No i Kościuszki Struga, też proszę pamiętać, że tam coś się dłubie. Dłubie się też na estakadzie na Włókniarzy. I tu za chwilę zacznie się taki armagedon, że wszyscy będziemy mieli ochotę wyjechać z tego miasta jak najdalej. A do tego tradycyjne, zwykłe sobie takie koreczki, które co dnia robią się na Aleksandrowskiej w kierunku Włókniarzy, na Konstantynowskiej od Krzemieńskiej w stronę centrum, także na Włókniarzy przy Obywatelskiej i na Obywatelskiej od Maratońskiej. Oprócz tego oczywiście szerokiej drogi. Gdyby zdarzyła się jakaś stłuczka, to pamiętajcie, że mamy dzień przytulania.
1: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Czasami widzimy osoby chodzące z rękami za plecami i istnieje wiele interpretacji na temat takiego chodzenia. Psychologowie uważają, że najczęściej przyjmują tę postawę osoby o dużej pewności siebie i silnym autorytecie. Najczęściej chodzą tak nauczyciele, wojskowi, ale też starsze osoby pełne życiowej mądrości. Ręce za plecami, wypięta klatka piersiowa, wzrok skierowany ku górze. Taka osoba emanuje pewnością siebie, samokontrolą i jednocześnie panuje nad otoczeniem. Kontroluje swoje ciało i zarazem sytuację. To pewnego rodzaju godna i stanowcza postawa. Jednak w spokojniejszych chwilach taka postawa oznaczać również może, że dana osoba czuje się swobodnie i bezpiecznie, zwłaszcza u osób starszych. To po prostu naturalny sposób trzymania ciała. Psychologowie podkreślają również, że osoby chodzące z rękami za plecami mają skłonność do koncentracji i autorefleksji. Wiele osób przyjmuje tę postawę podczas medytacji, by odłączyć się od reszty świata. To typowe także dla tych, którzy pogrążeni są w myślach, próbując rozwiązać jakiś problem. A wy jak chodzicie?
1: El Radio 98 FM.

0: El Radio 98 FM. Zbliża się 7:30. Zapraszam na serwis informacyjny.
1: Reklama.
2: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
1: Po reklamie. El Radio. Bliżej Ciebie.
6: Nawet 40 tysięcy miejsc pracy mogło powstać dzięki inwestycji związanej z produkcją półprzewodników. Fabryka jednak nie powstanie w Łodzi. Miasto było jedną z trzech lokalizacji branych pod uwagę przez tajwańskich inwestorów. Ostatecznie wybrano Miękinie pod Wrocławiem. Chodzi o ogromny park przemysłowy dla firm z branży półprzewodników i nowoczesnej elektroniki. Lotnisko w Łodzi szuka sposobu na rozwój. Władze portu liczą na nowe połączenia lotnicze i inwestora, który pomógłby w dalszym funkcjonowaniu spółki. Port od lat przynosi straty i wymaga wsparcia ze strony miasta. Dlatego równolegle do rozmów o nowych trasach trwa poszukiwanie partnera, który mógłby zaangażować się w rozwój lotniska. Przygotowywany jest także przetarg na promocję Łodzi i regionu we współpracy z liniami lotniczymi. Celem jest przyciągnięcie nowych przewoźników i zwiększenie liczby pasażerów korzystających z Lublinka. Politechnika Łódzka awansowała wśród uczelni technicznych w Polsce i zajęła 8 miejsce w ogólnopolskim rankingu szkół wyższych perspektywy. W zestawieniu poprawił się także wynik Uniwersytetu Łódzkiego, który uplasował się na 20 miejscu. Z kolei Uniwersytet Medyczny w Łodzi, mimo że został najwyżej notowaną uczelnią w regionie, zanotował spadek i zajął 15. pozycję. W rankingu znalazły się również łódzkie uczelnie niepubliczne, Społeczna Akademia Nauk oraz Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna. Ranking perspektyw to jedno z najważniejszych zestawień oceniających polskie uczelnie wyższe. A w sporcie za chwilę

0: Bartłomiej Juszczak o przygotowaniach piłkarzy ŁKS-u do sezonu.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
2: Piłkarze łódzkiego klubu sportowego wrócili do treningów. Na pierwszych zajęciach było 29 zawodników, w tym Mateusz Wysokiński, którego przyszłość w ŁKS-ie dopiero się wyjaśni, bo ważnego kontraktu nie ma, a obie strony jeszcze kilka tygodni temu znacząco rozmijały się w oczekiwaniach finansowych. Byli wszyscy nowi zawodnicy, m.in. bramkarz Damian Węglarz, który ostatnio bronił w Arce Gdynia, a przed treningiem mówił, dlaczego wybrał ŁKS.
3: Najbardziej konkretny, najszybciej. Nauczyłem się już podczas tego grania, że chcę mieć czystą głowę, chcę zacząć okres przygotowawczy od razu z drużyną, a tak naprawdę już pierwszy sygnał był pod koniec sezonu. Szybko wszystko zwięźle i na temat dogadaliśmy. Wiedziałem dosyć szybko, gdzie pójdę.
2: Serwis Transfery Info podaje, że z ŁKS-u ma odejść dyrektor Radosław Mozyrko. Klub jednak nie potwierdza takiej informacji. Dyrektor jest w pracy i nic o odejściu nie wiadomo. Jasne jest natomiast, że z ŁKS-u odejdzie napastnik Mateusz Lewandowski. Maciej Kikolski z Widzewa Łódź może przenieść się do GKS-u Katowice. W Widzewie bramkarzem numer 1 jest Bartłomiej Drągowski. Pierwszym zmiennikiem w rundzie wiosennej był Veliko Ilić, a Kikolski dopiero numerem 3. W GKS-ie sytuacja z bramkarzami jest bardziej skomplikowana. Rafał Strączek jest kontuzjowany, a w klubie nie chcą opierać gry tylko na Dawidzie Kudle i pozyskanym Gabrielu Kobylaku. Tym bardziej, że śląski zespół będzie walczył na trzech frontach, bo oprócz Ekstraklasy i Pucharu Polski także w lidze konferencji. Kolejny mecz obrońcy Widzewa Steve'a Kapłodiego na mundialu. Jego Demokratyczna Republika Konga przegrała jednak z Kolumbią 0-1. Afrykański zespół znów pokazał przede wszystkim przyzwoitą organizację w defensywie. W grze ofensywnej było już jednak gorzej. W tabeli Kolumbia prowadzi z kompletem 6 punktów, druga Portugalia ma 4, Demokratyczna Republika Konga 1, a Uzbekistan jest bez punktów.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52. El Radio. Warto wiedzieć.

0: El Radio 98 FM. Komunikat dla kierowców to za kilka chwil sytuacja na łódzkich drogach, a potem będzie, no właśnie, już jest najnowszy ranking uczelni akademickich. Warto na niego spojrzeć.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Korki tam, gdzie zawsze, więc możemy czuć się bezpiecznie. Niewiele się zmienia. Kopcińskiego na całej długości, Uniwersytecka od Narutowicza, Krzemieniecka od Redkińskiej w stronę Teofilowa, Włókniarz od Struga, okolice Ronda Lotników, Korki aż miło, Miciarniana od Piłsudskiego w stronę Szpitala CKD, tam także spowolnienie, no i oczywiście Bandurskiego w stronę Kaliskiego.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zdobyły ex aequo pierwsze miejsce w najnowszym rankingu uczelni akademickich Perspektywy 2026. Wśród uczelni zawodowych zwyciężyła Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Ranking uznawany jest za najbardziej kompleksowe zestawienie polskiego szkolnictwa wyższego. Wskazuje także najlepsze kierunki studiów w kraju. A co z łódzkimi uczelniami? W pierwszej dziesiątce uplasowały się także Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Uniwersytet Gdański. Ranking powstał na podstawie analizy takich wskaźników jak efektywność naukowa, umiędzynarodowienie, prestiż, potencjał naukowy, sytuacja absolwentów na rynku pracy, warunki kształcenia oraz innowacyjność. Jak podkreślają organizatorzy, ranking jest najbardziej kompletną i aktualną mapą polskiego szkolnictwa wyższego.
1: El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: Halo Radio 98 FM. Minęła nam druga godzina poranka, czyli zbliżamy się do godziny ósmej. Zapraszam na serwis informacyjny, a później kilka słów o pogodzie.
1: Reklama.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun AT Moto Łódź, ulica Strykowska 131.
3: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
4: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
5: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
6: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
7: Nowe wstrząsające doniesienia w sprawie szpitala południowego w Warszawie. Coraz więcej utonięć, wciąż problemami brawura i alkohol. Będą też naturalne kosiarki w Krakowie. Kozy i owce ruszyły do pracy.
8: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
7: Marcin Krzemiński. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada złożenie wniosku do prokuratora generalnego o pilne wyjaśnienie sytuacji w szpitalu południowym. To reakcja na nowe oskarżenia, które w rozmowie z Kanałem Zero przedstawił lekarz i sygnalista Emil Jędrzejewski. O szczegółach Marcin Starzec.
9: Jędrzejewski twierdzi, że w szpitalu południowym dochodziło do poważnych zaniedbań zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów. W rozmowie mówił o błędach medycznych, które miały kończyć się śmiercią chorych. Wskazywał m.in. na nieprawidłowo przeprowadzane intubacje i obarczał odpowiedzialnością Dawida Kacprzyka. Jednocześnie przyznał, że sam nie był nigdy bezpośrednim świadkiem tych zdarzeń. To kolejny wątek afery wokół Szpitala Południowego. Wcześniej ujawniono informacje o wysokich zarobkach Kacprzyka, a także o funkcjonowaniu specjalnej poczekalni dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski w odpowiedzi na ujawniane nieprawidłowości w Szpitalu Południowym ogłosił powołanie nowej Rady Nadzorczej Szpitala. A prokuratura prowadzi już 2 śledztwa dotyczące niegospodarności i zarządzania majątkiem placówki.
7: Upały w Europie nie odpuszczają. Ze względu na temperaturę operatorzy wieży Eiffla zamknęli wczoraj zabytek.
10: Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w Afryce. Dziś temperatura ma sięgnąć 41 stopni. Musimy wstrzymać pracę na budowie, ponieważ upał jest zbyt intensywny, a obowiązuje najwyższy stopień alertu. Nawet nie wiemy, kiedy będziemy mogli wrócić do pracy.
7: Mówili wczoraj Paryżanie. Fala upałów nadciąga także do Polski. Przypomnę, że już dziś na zachodzie będą po południu obowiązywały ostrzeżenia drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Gdy jest tak gorąco, szukamy ochłodzenia nad wodą. Bądźcie ostrożni. W tym sezonie utonęło w Polsce już 60 osób. Najczęściej przeceniamy swoje możliwości, ale nie tylko.
11: Brawura, alkohol czy inne używki, korzystanie ze sprzętu bez odpowiedniego zabezpieczenia, bez kapoków, wyskakiwanie ze sprzętu na środku jeziora.
7: Wlicza Andrzej Klaudę, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chełmie. Tymczasem nad wodą kluczowy jest rozsądek i umiar. Kończy się rok szkolny. Dla nauczycieli to koniec gorzki, bo bez podwyżek. Resort edukacji proponuje co prawda 3% od przyszłego roku, ale nawet minister edukacji przyznaje, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
12: Dla części nauczycieli coraz bardziej znaczącej. Prawdziwym wyzwaniem jest to, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy.
7: Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową. Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo jedzenia mają aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek, owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.
13: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Wychodząc z domu, zabierzcie kremy z filtrem, bo będzie się można opalić. Jeśli siedzicie przy oknie, otworzycie sobie i wystawicie buzię do słońca. Zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 28 stopni. Ciśnienie wysokie. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni. Jak siedzicie daleko od okna, to możecie się za coś zamienić z tym, co siedzi bliżej.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
13: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
10: El Radio.
14: El Radio.
0: I rozpoczynamy kolejną trzecią godzinę poranka. Piotrek Rogusz, dzień dobry. Środa, 24 czerwca. Warto do kogoś dzisiaj zajrzeć i zjeść darmowe ciacho. Imieniny obchodzą i to jest okazja. Jan, Danuta, Janina, Emilia, Janusz, Romualda, Longina, Wilhelm, Longin i Janisław. Wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, że mamy dzisiaj fantastyczne święto. Dzień przytulania. Nie pomińcie też szefa. Jest też Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji, ale to już mi brzmi jak mało. Małżeństwo.
10: El Radio.
14: El Radio.
10: 90 i 8 FM.
14: 90 i 8 FM.

0: disco.
1: Radio 98 FM. No oczywiście, że sprawdzimy, czy wszyscy stoimy w korkach, bo jak ktoś nie stoi w korku, to trzeba mu przebić opony albo poprzeć auto. No nie może być tak, że jeden jedzie, a wszyscy stoją. A potem dla równowagi będziemy mówić o japońskich rytuałach, które pomogą nam zachować właśnie równowagę.
2: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: No to jedziemy, bo to już taka godzina, że trzeba być na miejscu. Czechosłowacka przy rondzie Grębach, tam spowolnienia. Niciarniana w kierunku Piłsudskiego, oczywiście, że korek. Piłsudskiego odwodnej w kierunku Rydza też podobno są korki. Przędzalniana od Fabrycznej do Piłsudskiego, spowolnienia. Fabianicka przy rondzie Lotników w dwóch kierunkach, tam utrudnienia i spowolnienia. Źródłowa w kierunku ronda Solidarności też stoimy. I Brzezińska przy Listopadowej, jak każdego dnia tutaj dużo samochodów. Kopcińskiego przy rondzie Solidarności w obu kierunkach, także kłopoty. Poty Narutowicza przy Kopcińskiego, tu też uważajcie. Poza tym wszystko przejezdne w Baden-Baden.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: tej godzinie pomówimy o japońskich prostych rytuałach i codziennych nawykach praktykowanych od pokoleń, które wspierają zdrowie, równowagę i dobre samopoczucie. A ich siła tkwi nie w skomplikowanych protokołach, ale w regularności. No to co trzeba robić? Sposób na lżejsze samopoczucie i lepsze trawienie. Czyli trzeba jeść do momentu, gdy czujesz się najedzony w około 80%. Nie chodzi o restrykcje, lecz o umiejętność rozpoznawania sygnałów sytości. Lżejsze posiłki pomagają utrzymać równowagę organizmu i ograniczają nagłe spadki energii. No i ja tu leżę. Pobudka ze słońcem pomaga stabilizować nastrój i poziom energii. Synchronizacja rytmu snu i czuwania z naturalnym światłem pomaga stabilizować nastrój i poziom energii, a także wspiera głębszy sen nocą. Kto właśnie otworzył oczy i mnie słyszy, to jeszcze musi nad sobą popracować. Trzeba jeść ciepłe i odżywcze śniadania. Ciepły, wytrawny pierwszy posiłek dnia, na przykład ryż, warzywa i ryba, no oczywiście, bo to japońskie porady, pomaga utrzymać stabilny poziom energii bez gwałtownych wahań charakterystycznych dla słodkich śniadań czy nadmiaru kofeiny. No dobrze, o reszcie pomówimy później, a teraz proponuję kawkę.
1: El Radio 98 FM. 98 FM.

0: El Radio 90 i 8 FM. Zbliża się 8.30. Zbliża się serwis informacyjny, na który serdecznie zapraszam.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
4: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
5: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
6: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie. El Radio. Bliżej Ciebie.
7: Odróbki znanych marek odzieżowych przejęli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej na rynku bałuckim w Łodzi i targowisku w Działoszynie.
8: Odzież oznaczoną podrobionymi znakami towarowymi światowych marek.
7: Część towaru znajdowała się w samochodzie 30-letniego mężczyzny, resztę znaleziono na stoiskach handlowych, dodaje podkomisarz Beata Binczyk.
8: Sprzedaż towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi jest przestępstwem.
7: Za handel podróbkami grozi nawet 5 lat więzienia. Łodzianie mogą zdecydować nie tylko na co wydać pieniądze z budżetu obywatelskiego, ale także jak mają wyglądać jego kolejne edycje. Miasto rozpoczęło konsultacje społeczne dotyczące zmian w zasadach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje do 17 lipca. Wszystkie zaakceptowane zmiany mają obowiązywać od następnej edycji programu. Tymczasem trwa jeszcze głosowanie na projekty zgłoszone do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Swoje głosy można oddawać do końca czerwca. Darmowy festiwal, ale nie wszystkie koszty będą symboliczne. Uczestnicy Łódź Summer Festival, którzy planują przyjazd samochodem, zapłacą 120 zł za dzień parkowania na terenie Atlas Areny. Liczba miejsc jest ograniczona, a rezerwacje prowadzone są wyłącznie przez internet. Coraz trudniej znaleźć także nocleg w rozsądnej cenie. Za niektóre apartamenty w terminie festiwalu trzeba zapłacić nawet ponad 14 tysięcy złotych za dobę. W ofercie pojawiły się również 3-dniowe pobyty wycenione na ponad 43 tysiące złotych. Łódź Summer Festival odbędzie się od 24 do 26 lipca na Błoniach. Wstęp na koncerty będzie bezpłatny.
9: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Portugalia pokazała swoją siłę. Jeden z faworytów piłkarskiego mundialu wygrał aż 5-0 z debiutującym na Mistrzostwach Świata Uzbekistanem. Do wygranej znacząco przyczynił się Cristiano Ronaldo, który zdobył 2 bramki i został pierwszym piłkarzem w historii, który trafił do siatki w 6 mundialach. Najważniejsze dzisiaj było zwycięstwo i to, żebyśmy wyszli z grupy. Teraz czeka nas trudny mecz z Kolumbią, ale głównym celem było przejście fazy grupowej i to nam się udało. Grałem dobrze, strzeliłem gola, pomogłem drużynie, a drużyna gra naprawdę dobrze i awansowaliśmy do następnej rundy. A wspomniani Kolumbijczycy też już cieszą się z awansu po tym, jak pokonali

0: pokonali 1-0 Demokratyczną Republikę Konga. Rozczarowała tym razem Anglia. Drużyna prowadzona przez Thomasa Tuchela tylko zremisowała z Ganą 0-0. Wyspiarze mieli piłkę meczową, ale panu Bogu w okno strzelił Harry Kane. W tej grupie w grze awans do fazy pucharowej wciąż jest trzecia drużyna mundialu w Katarze, czyli Chorwacja, która wymęczyła zwycięstwo 1-0 z Panamą. Dla Panamczyków taki wynik oznacza zaś pożegnanie z mundialem. Biało-czerwonych na mundialu nie ma w ogóle, ale za to wiedzą już, gdzie zagrają swoje jesienne mecze w Lidze Narodów. Jaki jest plan na spotkania z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią oraz Szwecją, mówi sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski.
1: Dwa mecze w tym okienku łączonym wrześniowo-październikowym, dwa mecze w Warszawie i listopadowy mecz we Wrocławiu ze Szwecją, bo tutaj w Warszawie rozpocznie się prawdopodobnie remont na Stadionie Narodowym, więc tak wstępnie to wygląda.
0: Podsumowując, w Warszawie Polska zagra 25 września z Bośnią i Hercegowiną i 2 października z Rumunią. Andrzej Pluta z Legii Warszawa, uznany najlepszym koszykarzem finałów oraz sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi, przenosi się do Hiszpanii. Od nowego sezonu zagra w zespole Basket Girona, z którym podpisał 2-letni kontrakt.
2: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: A za chwilę Well Radio, po raz ostatni o poranku, wyjeżdżamy na łódzkie drogi i sprawdzamy, czy jeszcze wszyscy stoją w korkach, czy już wszyscy sobie pojechali. Jest cisza i spokój w mieście, a potem wracamy do tych japońskich rytuałów, co robić, żeby zachować równowagę, spokój i żyć pięknie.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem Po Drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
2: No to zobaczmy, co na ulicach, bo tam jak co rano wojna w mieście. Nieciarniana od szpitala do Piłsudskiego, korek Piłsudskiego od Kilińskiego w stronę Widzewa, korek. Rondo lotników z każdej strony, stoimy dłużej, bo korek. Rondo Solidarności, również korek, a nawet korki. Mandurskiego, okolice Dworca Kaliskiego, tutaj zaczyna się robić ciasno i tak dalej, a za siedmioma górami i za siedmioma lasami jest taka mała biała plażyczka, na której ludzie leżą na leżakach i piją sok kokosowy i nie muszą tam.
1: Sponsorem Po Drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Japończycy w swoich zwyczajach i tradycjach radzą. Ruszaj się, ale nie dla wyników. Spaceruj, zamiataj podłogi, pracuj w ogrodzie, tańcz. Każda forma regularnego, łagodnego ruchu wspiera krążenie i pomaga pozostać tu i teraz. W japońskim podejściu aktywność fizyczna nie jest dodatkiem do życia, jest jego naturalną częścią. Rysuj, składaj papier, układaj kwiaty, twórz dla samej przyjemności tworzenia. Pozwól dłoniom pracować nawet wtedy, gdy umysł nie ma konkretnego celu. Praktykuj pasywną medytację. Po prostu usiądź bez aplikacji, bez liczenia oddechów i bez konkretnych celów. Pozwól myślom stopniowo opaść niczym osad na dno spokojnej wody. Zrób to teraz w pracy i praktykuj przez 8 godzin. Opiekuj się roślinami. To uczy cierpliwości, działania w wolniejszym tempie i przypomina o naszym miejscu w świecie natury. Codziennie praktykuj wdzięczność. Po prostu dziękuj za jedzenie, za swoje ciało, za deszcz, za słońce. Praktyka, która z czasem staje się coraz silniejsza i bardziej naturalna. No i szukaj w życiu celu i poczucia sensu. Ale nie wiem, czy znajdziesz to w pracy.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Radio 98 FM. Za chwilę minie godzina 9:00. To oznacza, że przed nami serwis informacyjny. Będzie też kilka słów o pogodzie. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestune. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestune AT Moto Łódź, ulica Strykowska 131.
6: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
7: Naciągają pały, szykują się na nie także schroniska dla zwierząt. Za chwilę też najnowszy sondaż poparcia partii politycznych i ranking wyższych uczelni.
8: El Radio. Warto wiedzieć.
7: Marcin Krzemiński. Zbliżają się afrykańskie upały. Termometry w Polsce w nadchodzący weekend mogą pokazać nawet 40 stopni. Tak ma być na zachodzie kraju. Dziś tam ponad 30 stopni w cieniu i ostrzeżenia pogodowe drugiego stopnia. Dietetycy przypominają, że przy tak wysokich temperaturach organizm traci wiele elektrolitów i minerałów. Aby temu zapobiec, warto sięgnąć m.in. po arbuzy i chłodniki na bazie jogurtów naturalnych czy też kefirów. Generalnie dieta w czasie upałów powinna być bogata w warzywa i owoce, bo one same w sobie zawierają wiele wody. Schładzająca woda leje się też na placach i ulicach polskich miast. W Koninie pojawiły się już m.in. na Starówce i w centrum kurtyny wodne. Ruszą dziś też m.in. w Warszawie, gdzie w niektórych miejscach można się już napić wody z poidełek. Wysoką temperaturę odczuwać będą również zwierzęta. Schronisko w Ostródzie już przygotowuje podopieczne. Mówi kierownik obiektu Anna Sikorska.
9: Boksy są zacienione. Też w boksach mamy umieszczone baseniki z wodą na czas upałów. Wodę wymieniamy codziennie rano i potem też dolewamy tej wody. Pamiętamy o tym, żeby częściej dolewać wody do misek. Mamy też maty chłodzące specjalne dla zwierząt. Część tych starszych zwierząt jest w budynku.
7: W upalne dni spacery ze zwierzętami odbywajmy wczesnym rankiem, kiedy chodniki nie są jeszcze nagrzane. Przenosimy się do Trójmiasta. Jubileuszowa 10. Żeglarska Parada Świętojańska zaplanowana na sobotę w ramach obchodów Święta Morza nie odbędzie się. Jak poinformował Pomorski Związek Żeglarski, powodem jest niewystarczająca liczba zgłoszonych jednostek. Parada miała wystartować z okolic Mola w Gdańsku-Brzeźnie i popłynąć przez Zatokę Gdańską w kierunku południowego wejścia do portu Gdynia. Polityczne notowania teraz u nas. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby nieco ponad 34% badanych, na PiS trochę powyżej 26%, wynika z sondażu Instytutu Badań Polster. Na trzecim miejscu byłaby Konfederacja Wolności i Niepodległości, blisko 14% poparcie. Do Sejmu weszłyby jeszcze Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Tegoroczni maturzyści mogą już zapoznać się z tegorocznym rankingiem uczelni. Jak wynika z najnowszego rankingu Perspektyw, Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia akademicka w Polsce, tuż za nim na podium plasują się Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Politechnika Warszawska. Prowadzone są też rankingi uczelni pod względem kierunków studiów i tu nie zawsze górą są najlepsze uczelnie ogółem, mówi inicjator i kierownik rankingów Perspektyw Waldemar Siwiński.
10: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
7: Rankingi edukacyjne Perspektyw publikowane są corocznie od 1992 roku. Całość można prześledzić na stronie perspektywy.pl.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Przed nami piękny i słoneczny dzień. Będzie troszkę chmurek, ale to zachmurzenie raczej umiarkowane. Temperatura maksymalna 28 stopni, ciśnienie wysokie, wiatr umiarkowany, północno-zachodni. No miejmy nadzieję, że wytrzyma ta pogoda do weekendu.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
12: El Radio.
13: El Radio.
0: Piotrek Rogusz, dzień dobry. Środa, 24 czerwca i rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego poranka. Ja już wam mówiłem, kto dzisiaj obchodzi imieniny, ale utrwalmy sobie, bo czasami wymieniam takie imiona, że za pierwszym razem to człowiek tego nie pojmie, nie zapamięta, już na pewno wśród znajomych nie znajdzie. Zatem Jan, Danuta, Janina, Emilia, Janusz, Romualda, Longina, Wilhelm, Longin i Janisław. Oni wszyscy obchodzą dzisiaj imieniny, więc idźcie, złóżcie im życzenia, a nawet przytulcie, bo dzisiaj mamy dzień przytulania.
12: El Radio.
13: El Radio.
12: 90 i 8 FM.
13: 90 i 8 FM.

0: Ale Radio 98 FM. No i zbliża się ta wiekopomna chwila, kiedy to o poranku rozdajemy vouchery na pyszne śniadanie. To za kilka chwil, ale już bądźcie gotowi, przygotujcie sobie adres kontakt @elradio.pl.
1: Elradio. Elradio. 98 FM. 98 FM.

0: partnerem konkursu jest Kafe przy ulicy. 7 lokalizacji w Łodzi. Śniadania serwowane przez cały dzień.
1: I jak każdego dnia rozpoczynamy naszą śniadaniową zabawę, czyli bawimy się z Kafe przy ulicy. Na ich stronach internetowych jest menu, a w tym menu wszystkie nazwy pysznych śniadań. Waszym zadaniem jest, no właśnie, odgadnąć, znaleźć tę nazwę śniadania, a ja wam będę wymieniał produkty, z których składa się to śniadanie. Jeżeli na tej podstawie szybko znajdziecie śniadanie, o którym mówimy, to wysyłacie do nas szybko na kontakt@lradio.pl. To szybko ma znaczenie, bo kto pierwszy, ten lepszy. Dzisiejsze śniadanko jest z łososiem, ogórkiem, kaparami i czerwoną cebulką. No, z łososiem, ogórkiem, kaparami i czerwoną cebulką to może być... Jak odgadliście, to wysyłajcie kontakt@lradio.pl. Powodzenia!
0: Partnerem konkursu jest Kafe przy ulicy. 7 lokalizacji w Łodzi. Śniadania serwowane przez cały dzień.
2: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: No i jest ciekawostka, która przewraca świat do góry nogami. Chińscy naukowcy opracowali niezwykłą syntetyczną bawełnę, która automatycznie dopasowuje się do temperatury otoczenia. Nowy materiał automatycznie reguluje temperaturę, zatrzymuje ciepło w zimie, a zapobiega przegrzewaniu w ciepłe dni. Jest wodoodporny i wytrzymały, nie chłonie wilgoci i zachowuje właściwości nawet po 20 praniach. No rewelacja! Testy laboratoryjne wykazały, że nowa tkanina nie pochłania pary wodnej ani kropel wody, nawet w wilgotnym środowisku, podczas gdy tradycyjna bawełna chłonie oba rodzaje wilgoci. Dodatkowo materiał zachowuje wytrzymałość i elastyczność, nawet po wielokrotnym zginaniu i poruszaniu. Syntetyczna bawełna wykazuje także imponującą trwałość. Próbki materiału poddane aż 20 cyklom prania nie traciły włókien, odzyskiwały pierwotną puszystość i zachowywały aż 97% zdolności zatrzymywania ciepła. Tak, wysoka odporność na pranie i użytkowanie sprawia, że nowy materiał może znaleźć szerokie zastosowanie w produkcji odzieży, szczególnie tej przeznaczonej do noszenia w ekstremalnych warunkach klimatycznych.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Radio 90 i 8 FM. Jak każdego dnia o tej porze mamy dla Was kilka informacji, które być może pomogą Wam w wyborze zajęć popołudniowych, czyli polecajka kulturalna. Zapraszam.
1: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
2: El Radio poleca.
3: Bartek Nowaczyński, witajcie. Klasyczna literatura spotka się z musicalem. W Akademii Muzycznej odbędzie się prapremiera autorskiego musicalu Panny z Wilka w reżyserii Jędrzeja Gorskiego. Spektakl powstał z inspiracji opowiadaniem Jarosława Iwaszkiewicza oraz filmową adaptacją Andrzeja Wajdy. To hołd dla obu twórców przygotowany w roku poświęconym pamięci wybitnego reżysera. Za choreografię odpowiada Agnieszka Łuczyńska, scenografię i kostiumy przygotował Jan Wenzel, a w głównych rolach wystąpią studenci kierunku Musical Akademii Muzycznej oraz Kamil Olczyk z Teatru Muzycznego w Łodzi. Początek spektaklu o godzinie 18. Łódź szykuje się na filmową rozgrzewkę przed tegoroczną edycją TME Polówki. Dzisiaj na lotnisku imienia Władysława Reymonta odbędzie się specjalny pokaz w ramach cyklu Biforki.
4: W ramach projektu Misja Wakacje, zaraz po starcie ostatniego samolotu do Heraklionu na Krecie, na terenie lotniska można obejrzeć film Golden Eye z Piercem Brosnanem w roli Jamesa Bonda.
3: Mówi Wioletta Gnacikowska z lotniska Reymonta. Film jest debiutem Brosnana w roli legendarnego agenta 007 Jamesa Bonda, który zostaje wysłany na misję odzyskania skradzionego systemu satelitarnego o nazwie GoldenEye, zdolnego do unieszkodliwienia infrastruktury całych państw. W filmie ważną rolę odgrywa także Natalia Simonowa, rosyjska programistka, która jako świadek kradzieży zostaje wciągnięta w niebezpieczną międzynarodową intrygę. Początek seansu o godzinie 21.
1: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
5: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

El Radio 98 FM. Za chwileczkę zaczniemy wakacje i pojedziemy nad polskie morze. A tam trzeba wiedzieć, co wybrać, a dokładnie którą rybę, żeby nie jeść tych złowionych daleko, daleko i w tamtym roku.

0: Jedziemy sobie nad morze i chcielibyśmy zjeść rybkę, prawda? Zaraz wakacje i wielu już czuje ten zapach. Ale spokojnie, bo w rzeczywistości duża część oferowanych ryb przebywa tysiące kilometrów w zamrażarkach, zanim ostatecznie trafi na nasz talerz. Gatunki takie jak panga, mintaj, morszczuk czy tilapia w ogóle nie zamieszkują wód Bałtyku, więc ich obecność w karcie Danii jest jasnym sygnałem, że mamy do czynienia z produktem mrożonym. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku pangi sprowadzanej z Azji, która zazwyczaj pochodzi z zanieczyszczonych akwenów, a także przy zamawianiu halibuta czy łososia, które masowo sprzedawane są w formie mrożonych zapasów. Nawet popularny dorsz nie gwarantuje świeżości, ponieważ jest on często mrożony jeszcze w transporcie do Polski, a jego atlantycka odmiana figuruje w oficjalnych rejestrach jako gatunek narażony na wyginięcie. Zdarza się również, że restauratorzy podmieniają droższe ryby na tańsze zamienniki, dlatego warto dwa razy zastanowić się przed zamówieniem egzotycznego rekina. No dobrze, to co zamawiać? O tym powiem wam za chwilę.
1: El-Radio. El-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: No to wracamy nad to morze, bo jak wiemy, za chwilę niedługo wielu z nas wyjedzie po to, żeby się tam opalać, ale także spróbować ryby. Jaką zamówić rybę, żeby mieć pewność, że nie jest to mrożonka, tylko coś świeżego? No właśnie, jeśli zależy nam na rybie prosto z morza, jedynym pewnym rozwiązaniem jest wybieranie gatunków, które są odławiane lokalnie przez polskich rybaków. Bezpiecznym wyborem będą przede wszystkim szproty, śledzie, sandacze oraz węgorze, a od początku wakacji również flądra, która po okresie tarła jest wyjątkowo smaczna i dostępna w świeżej formie. W czerwcu i lipcu w sieci wpada belona, natomiast w sierpniu warto postawić na turbota, ponieważ jego okres ochronny kończy się wraz z końcem lipca. No i to powinno nam gwarantować, że nie jemy czegoś z tamtego roku. Smacznego i miłego wypoczynku.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Radio. El Radio.
1: El Radio 98 FM. Za chwilę minie godzina 10, to oznacza, że kończy się nasz środowy poranek. Piotrek Rogusz, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Po serwisie informacyjnym i prognozie pogody przywita się Witek Lazar. Zapraszam i zachęcam, zostańcie z nami. Do usłyszenia jutro o 6 rano.
0: Reklama.
2: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
6: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
0: Po reklamie.
7: Naczelna Izba Lekarska reaguje na kolejne doniesienia w sprawie Szpitala Południowego. Tysiące ludzi bez prądu we Francji z powodu upałów. Cristiano Ronaldo z nowym piłkarskim rekordem.
8: El Radio. Warto wiedzieć.
7: Marcin Krzemiński. Naczelna Izba Lekarska zszokowana ustaleniami lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego w sprawie Szpitala Południowego i pracującego tam młodego lekarza. Doktor Jędrzejewski mówił w wywiadzie dla kanału Zero, że na SOR-ze dochodziło do zgonów pacjentów, które miały wynikać z niedoświadczenia lekarza bez specjalizacji Dawida Kacprzyka, który kierował oddziałem ratunkowym. Naczelna Izba Lekarska jeszcze dziś kieruje w tej sprawie wniosek do pionu odpowiedzialności zawodowej. Sprawa jest grubego kalibru, mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby.
9: No bo te opowieści pana doktora wczoraj, no to tak jakby rodzą podejrzenie, że my możemy mieć do czynienia z tak zwanym błędem lekarskim wynikającym z rażącej niedbałości.
7: Izba Lekarska zapewnia, że w tej sprawie będzie ściśle współpracować z prokuraturą. Wniosek do prokuratora generalnego o podjęcie pilnych czynności wyjaśniających ma dziś złożyć też prezydent Warszawy. Przypomnę, że warszawska prokuratura prowadzi już 2 śledztwa dotyczące Szpitala Południowego w sprawie oszustw przy wydawaniu faktur przez doktora Kacprzyka oraz w sprawie braku odpowiedniego nadzoru nad stołecznym szpitalem przez władze placówki i miasta. Pozostajemy w stolicy. Pociągi linii metra M1 kursują tylko na odcinku Młociny Politechnika. Z ruchu wyłączono 10 stacji. Metro warszawskie przekazało, że systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w tunelach. Jak mówi Anna Bartoń, rzeczniczka warszawskiego metra.
10: Trwa sprawdzanie, czy ta osoba nie pozostawiła jakichś elementów, tudzież innych rzeczy.
7: Dla podróżujących miasto uruchomiło linie zastępcze. Problemy z energią elektryczną na zachodzie Francji z powodu upałów. W Brytanii jeszcze około 68 tysięcy gospodarstw domowych pozostaje bez prądu. W nocy było ich ponad 100 tysięcy. Dodam, że 58 francuskich departamentów, czyli ponad połowa kraju, objęta jest dziś czerwonym najwyższym alertem pogodowym. Na wspomnianym zachodzie może być nawet 42 stopnie w cieniu. Senat rozpoczyna dziś pracę nad ustawą o statusie osoby najbliższej. To projekt, który po raz pierwszy w Polsce ma umożliwić formalizację związków jednopłciowych. PSL zapowiada zgłoszenie do niego poprawek, co z kolei trudno zrozumieć senatorce lewicy Annie Górskiej.
11: Polskie Stronnictwo Ludowe pracowało nad tą ustawą cały czas. No taka była zresztą ich też narracja. A teraz znowu mają kolejne jakieś jeszcze rzeczy. Myślę, że to jest po prostu gra na czas.
7: W porządku obrad Senatu jest też ustawa m.in. o zakazie patostreamingu. Cristiano Ronaldo ma nowy rekord. Słynny Portugalczyk został pierwszym w historii piłkarzem, który strzelił gola na 6 mundialach. Przemysław Pozowski.
12: Ronaldo strzelał kolejno na mundialach w Niemczech, RPA, Brazylii, Rosji, Katarze i teraz USA, Kanadzie i Meksyku. Na stadionie w Houston dwukrotnie pokonał bramkarza reprezentacji Uzbekistanu. Najważniejsze dzisiaj było zwycięstwo i to, żebyśmy wyszli z grupy. A drużyna gra naprawdę dobrze i awansowaliśmy do następnej rundy. Ronaldo swoje bramki strzelił w wieku ponad 41 lat. Starszy w historii mundiali był tylko Kameruńczyk Roger Milla.
7: Dodam, że Portugalia pokonała wczoraj Uzbekistan 5-0.
13: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź, Inflanska 52.
14: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
15: W Łodzi i okolicach dziś dzień idealny. Piękny, słoneczny. Po południu może pojawić się trochę chmur, ale padać nie powinno. Na termometrach 28 stopni w najcieplejszej chwili dnia. Wiatr może chwilami mocniej powiewać, ale bez przesady. Ciśnienie stabilne.
14: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
13: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
0: El Radio.
16: El Radio.
15: Dzień dobry, witajcie. Witek Lazar, cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Ten program nazywa się Dookoła Południa, bo zaczyna się 2 godziny przed, a kończy 2 godziny po południu. Będziemy razem do 14 w El Radio.
0: El Radio.
16: El Radio.
0: 98.

0: To jest audycja dookoła południa, a to jest nasza kartka z kalendarza, od której tradycyjnie zaczynamy. Jest środa, 24 dzień czerwca. Do kogo dziś z życzeniami? Danuta, Jan, Janina, Emilia, Longin, Wilhelm i Janusz. Najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów od El Radio. Proszę przekazać.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dookoła południa w El Radio. Słuchajcie, mamy lato. Z nim przyszły letnie wieczory, grill na działce, piknik w parku. Wszystko byłoby idealnie, gdyby nie nieproszeni goście w postaci komarów. Wielu z nas ma wrażenie, że to właśnie my jesteśmy ulubionymi celami tych owadów, podczas gdy inni przechodzą przez sezon niemal bez ukąszeń. Najnowsze badania naukowe nie pozostawiają tutaj wątpliwości. Niektórzy ludzie są dla komarów znacznie bardziej apetyczni niż inni. Co takiego je zachęca? Celowo mówię je, bo przypominam, gryzą nas tylko samice. Co sprawia, że lecą na nas? O tym za chwilę. Nigdzie nie odchodźcie.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Aktuel Radio, audycja dookoła południa. Kontynuujemy temat, co sprawia, że komary nas gryzą. Decydujące znaczenie ma tu indywidualny koktajl zapachowy, który wydziela nasze ciało oraz wydychany przez nas dwutlenek węgla. W sumie to mieszanina setek związków chemicznych, które wydziela nasze ciało. Jak pokazują badania, bo naukowcy zabrali się na poważnie za sprawę, człowiek emituje od 300 do nawet 1000 różnych lotnych związków organicznych. Naukowcy dopiero zaczynają rozumieć, które z nich są najbardziej atrakcyjne dla komarów. Na razie naukowcy zrozumieli piwo. Podejrzewam, że sprawdzili to na sobie, że komary chętniej lgną do osób, które ten nieodzowny dodatek do grilla przyswajały. No i jak tu sobie poradzić z tym problemem? No co, zrezygnować z grilla? Z piwa? Z piwa na grillu? Odpowiedź już niebawem, w kolejnej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Nie odchodźcie zbyt daleko.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM. A ja lubię cię jak

0: 11 coraz bliżej i to jest to miejsce w programie, w którym czas na nasze odliczanie. Odlicznik to jest instytucja, która, przypomnę, pilnuje, żeby nic ważnego czy fajnego nas nie ominęło, no i jednocześnie przypominajka. Wczoraj zaczęliśmy odliczanie do wakacji, oficjalnie startują w sobotę, 27 czerwca, tak więc oficjalny stan odlicznika na dziś. -3.
1: El Radio 90,8 FM. 90,8 FM.

0: 11 już za chwilę na wszystkich zegarach w Polsce, więc jak minie chwila, to będą najświeższe wiadomości w serwisie L Radia. Warto wiedzieć.
1: Południe przesłuchanie lekarza sygnalisty ze stołecznego szpitala południowego. Potem paczka z nieznaną substancją, która poparzyła policjanta z Iławy. Będzie też woda kontra upał.
2: Najlepsza prewencja chorób kardiologicznych.
1: Za chwilę o czym jeszcze warto pamiętać w najbliższych dniach.
3: L Radio. Warto wiedzieć.
1: Marcin Krzemiński. W południe prokuratura okręgowa w Warszawie ma przesłuchać lekarza Emila Jędrzejewskiego. To po wywiadzie, którego były pracownik szpitala południowego udzielił kanałowi Zero. Medyk miał informować prezydenta Warszawy o nieprawidłowościach w placówce, w szczególności na SOR-ze. W reakcji na zarzuty prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zadeklarował, że zwróci się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających. Policjant z Iławy, który został poparzony przez przyniesioną w paczce nieznaną substancję, wyszedł już ze szpitala. Trwa ustalenie, kto nadał przesyłkę kobiecie, która przyniosła ją na komendę. Wczoraj wieczorem paczka w trakcie jej sprawdzenia rozszczelniła się, a to, co z niej wyciekło, spowodowało obrażenia u jednego z funkcjonariuszy. Wiadomo, że wykluczono skażenie biologiczne i radiologiczne, dzięki czemu komenda wróciła już do normalnej pracy. Trwa ustalenie, jaka dokładnie substancja znajdowała się w paczce. W rękach wielkopolskiej policji 5 członków gangu, który za swoje ofiary obrał sobie mieszkańców południa Europy.
4: Dzwonili do mieszkańców Włoch, podawali się za ich krewnych i opowiadali historię, jakoby byli ciężko chorzy i te pieniądze są potrzebne na pilne zabiegi medyczne. W ten sposób wyłudzali pieniądze, złoto, a także luksusowe zegarki.
1: Wyjaśnia schemat działania grupy nadkomisarz Maciej Święcichowski. Przestępcy wpadli na terenie powiatu poznańskiego. W ich zatrzymaniu pomogły włoskie i europejskie służby. Oszustom grozi do 8 lat więzienia. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Ekstremalne temperatury mogą pojawić się w weekend. W niektórych miejscach może być nawet 40 stopni. Takie temperatury są ekstremalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. Jak mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk, dobrze nawodniony organizm to absolutne minimum.
5: Musimy pamiętać o tym, żeby regularnie przyjmować płyny. Uogólniając, minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić. Pamiętajmy, że to jest też najlepsza prewencja chorób kardiologicznych i nefrologicznych. Bo odwodniony organizm to niestety słabo pracujące nerki.
1: Upały mają się utrzymać co najmniej do połowy następnego tygodnia. Polscy siatkarze rozpoczynają drugi tydzień zmagań w Lidze Narodów. Po azjatyckiej części czas na grę przed własną publicznością. Na początku turnieju w Gliwicach biało-czerwoni zmierzą się z Belgią. Po turnieju w Chinach Polacy mają bilans 2 zwycięstw i 2 porażek. Belgowie tak samo. Początek meczu o 20:00. Pierwsi widzowie już widzieli fragmenty filmu Nasza rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego. To przejmująca opowieść o miłości Jacka i Gajki Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle. Legendarnego opozycjonistę gra Arkadiusz Jakubik, który mówi: chcemy, żeby każdy mógł się utożsamić z tą uniwersalną historią.
6: Bo to jest też o nas historia, o tym, jak dwie niezależne jednostki przyciągają się, jak uzupełniają się wzajemnie.
1: Gajkę Kuroń gra Magdalena Popławska. Film wejdzie do kin 11 listopada.
7: L Radio, bliżej Ciebie.
8: Z łódzkiego lotniska wystartowało nowe wakacyjne połączenie na hiszpańską Majorkę. Inauguracyjny rejs zorganizowano tuż przed rozpoczęciem sezonu urlopowego. Połączenie będzie obsługiwane w ramach oferty biur podróży współpracujących z łódzkim portem. Uruchomienie nowego kierunku jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie mieszkańców regionu wylotami z lokalnego lotniska.
9: Cieszę się, że się w końcu udało i myślę, że Majorka zagości u nas na dłużej, bo nawet te regularne kierunki hiszpańskie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, także myślę, że Majorka tylko potwierdzi to, że Hiszpania jest kierunkiem, który Polacy kochają.
8: Mówi wiceprezes łódzkiego lotniska Robert Makowski. Majorka dołączyła do siatki wakacyjnych kierunków dostępnych z Łodzi obok m.in. Grecji, Turcji, Tunezji, Albanii i Egiptu. Przedstawiciele lotniska zapowiadają poszerzenie letniej oferty. Wśród kierunków, które w przyszłości mogłyby pojawić się w siatce połączeń, wymieniane są m.in. Malta oraz Cypr.
7: El Radio. El Radio.
0: Tu El Radio, już po 11 jesteśmy. Właśnie zaczęła się kolejna odsłona naszego dzisiejszego spotkania w programie Dookoła Południa. Witek Lazar, witam i zapraszam.
7: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Po 11 jesteśmy w El Radio. Jak zwykle na początek tej godziny otwieramy nasz kalendarz świąt typowych i nietypowych na dzisiejszej dacie, 24 czerwca. No i tam dziś. Andora, Estonia, Litwa, Łotwa i Quebec mają Dzień Świętego Jana. Dawne święto Inti Raymi w Imperium Inków miało miejsce w tego dnia. W Peru Dzień Indian, w Wenezueli rocznica bitwy o Carabobo. Mamy także Dzień Przytulania i Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji. No i tradycyjnie do niektórych z tych świąt jeszcze dziś w programie wrócimy.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: dookoła południa w L Radio. Czasami, gdy opowiadam Państwu o różnych badaniach czy misjach kosmicznych, pytają Państwo, no dobrze, ale co my z tego mamy? Ano, na przykład możemy mieć kosmiczne opony w naszym rowerze. Taki projekt został opracowany i przetestowany przez NASA z myślą o łazikach marsjańskich, ale pomysł podchwyciła też pewna firma, dzięki której konstrukcja trafi również na rynek konsumencki. Opona rowerowa Metal jest lekka, szybka i ekologiczna, no i bardziej wytrzymała. Wszystko dzięki eliminacji dętki. Została wykonana z materiału, który zmienia swoją strukturę po zgięciu, ale natychmiast wraca do pierwotnego kształtu. Tworzywo jest elastyczne jak guma, a jednocześnie mocne jak tytan. Odczucia z jazdy na tych kosmicznych oponach mają być zbliżone do tych zwykłych. No, mam nadzieję, że i odczucia cenowe będą zbliżone do tych tradycyjnych.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: jest L Radio. L Radio.
1: Na 98 FM.
0: Na 98 FM.

0: TWL Radio, audycja dookoła południa. Czasami pojawiają się człowiekowi w głowie różne myśli. Na przykład, a może tak rzucić to wszystko i wyjechać do... No właśnie, gdzie? Pojawiła się taka lista najtańszych krajów do życia, wiecie, takiej emerytury. Oto kraje, w których miesięczne koszty są poniżej $1000. Meksyk, $1000 na miesiąc, Wietnam również, $1000 na miesiąc i Tajlandia, $650 na miesiąc. I koniec. Koniec tej listy. Przy czym autorzy opracowania zastrzegają, że są to szacunkowe koszty i mogą się różnić w zależności od stylu życia i osobistych przyzwyczajeń zakupowych. Zatem upewnijcie się co do rzeczywistości, zanim podejmiecie jakiekolwiek decyzje.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Dookoła południa w El Radio. Pytanie, co trzeba zrobić, aby polecieć w kosmos? No, jak to się robi obecnie, to wiemy. A jak chciano to zrobić kiedyś? Pierwszy na pomysł wystrzelenia ładunku w kosmos za pomocą armaty pojawia się w powieści Juliusza Verna Z Ziemi na Księżyc z 1865 roku. Jak się okazuje, nie skreślono tego pomysłu. Kalifornijski startup Longshot buduje działo z lufą o długości blisko 10 km. Ma średnicę około 3 metrów. Nie będzie to klasyczny wystrzał dzięki ładunkowi prochowemu. Mamy tu kinetyczny system startowy. Działa mniej więcej na takiej zasadzie jak pistolet pneumatyczny. Ma przyspieszać małe ładunki do prędkości 10 km na sekundę w ciągu kilku sekund. No ale proszę to sobie wyobrazić. 10-kilometrowa lufa 3-metrowej średnicy. No i teraz chodzi jeszcze tylko o to, by to działo zadziałało.
2: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Powoli zbliżamy się do południa, do 12:00. Już za chwilę u nas najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
1: Lekarz sygnalista w prokuraturze za chwilę ma mówić o szpitalu południowym. Żona prezydenta Ukrainy także odwołała wizytę w Polsce. Afrykański żar zaczyna zalewać Polskę. To dopiero początek.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie teraz w prokuraturze ma rozpoczynać się przesłuchanie lekarza sygnalisty o nieprawidłowościach w szpitalu południowym w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski miał zaalarmować prezydenta stolicy o tym, co niedobrego działo się w placówce, ale w konsekwencji sam został zwolniony. Procedury medyczne w tym szpitalu miały być według niego wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach według Jędrzejewskiego kończyły się śmiercią pacjentów, a pozostali lekarze są zdruzgotani tym, co mogło się dziać z pacjentami w stołecznej placówce, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
3: Nie może być tak, że lekarz ordynator, kierujący oddziałem, koordynator czy dyrektor ma legitymację partyjną, bo to prowadzi do ogromnych nadużyć. Żądamy wręcz od pana premiera tego, żeby jak najszybciej wprowadzić rozdzielenie polityki od ochrony zdrowia. Politycy dużo mówią o tym, że chcą naprawiać sytuację.
1: Środowisko medyczne żąda także od premiera konkretnych przepisów, które ujednolicą czas pracy medyków. Warszawskie metro wróciło na tory. Składy pierwszej linii jeżdżą już normalnie. Do południa 10 stacji było jednak wyłączonych z użytkowania. To dlatego, że systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w tunelach. Policja informuje, że zatrzymany nie jest obywatelem Polski. Służby metra zakończyły już przeszukanie i sprawdziły, czy w tunelach nie zostały jakieś przedmioty, pakunki czy też inne elementy. Nie tylko prezydent Zełenski, ale też pierwsza dama Ukrainy odwołuje swoją wizytę w Gdańsku. Olena Zełenska miała jutro po południu mieć prelekcję na Uniwersytecie Gdańskim przy okazji debaty o edukacji, odpowiedzialności i przywództwie. Uczelnia dziś rano otrzymała jednak informację, że przyjazd się nie odbędzie. Ważniejszy jest efekt konferencji niż to, kto na nią przyjedzie, uważa wiceprzewodniczący polsko-ukraińskiej grupy parlamentarnej Bartosz Romowicz z Polski 2050. Po rezygnacji z przyjazdu Wołodymyra Zełenskiego w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Swirydenko.
4: To jest pewnie jakiś tam odwet, albo może nie tyle co odwet, co odpowiedź też na sytuację, która jest obecnie pomiędzy Polską i Ukrainą, i pewnie trzeba było się tego spodziewać, że każda decyzja zarówno pana prezydenta, jak i pana premiera ma swoje perturbacje, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, i to pewnie jest tego jakiś efekt.
1: Konferencja o odbudowie Ukrainy rozpocznie się jutro i potrwa do piątku. Udział w niej weźmie m.in. ponad 10 szefów państw i rządów, ministrowie spraw zagranicznych, a także przedstawiciele międzynarodowych instytucji finansowych i banków. Termometry na zachodzie Polski już dziś wskażą powyżej 35 stopni Celsjusza. Rekordowe upały cały kraj obejmą w weekend. Można szukać ochłody pod prysznicem, radzi fizyk z Politechniki Warszawskiej Krzysztof Petelczyk.
5: Zimny prysznic zawsze nam pomoże na organizm. Myślę, że też z tego powodu w Finlandii na przykład są sauny tak popularne, no bo tam grzejemy się, a potem ten zimny prysznic konieczny nam chłodzi.
1: Według IMGW w weekend temperatura w wielu miejscach w Polsce może przekroczyć 40 stopni.
6: El Radio, bliżej Ciebie.
7: Łódź przygotowuje się do uruchomienia społecznej agencji najmu. Ma ona pomóc znaleźć mieszkania w niższych cenach, a właścicielom lokali zapewnić stały i bezpieczny dochód. Miasto rozpoczęło właśnie współpracę z ekspertami, którzy przeanalizują lokalny rynek nieruchomości i wskażą grupy mieszkańców potrzebujące wsparcia. Na podstawie tych danych jesienią odbędą się konsultacje społeczne dotyczące ostatecznego kształtu programu.
8: Przede wszystkim dostarczenie jak największej ilości mieszkań, również i dla tych, którzy wpadają w tak zwaną lukę czynszową. Nie stać ich jeszcze na zakup mieszkania, nie stać na wynajm właściwego mieszkania, a z drugiej strony mają takie potrzeby, żeby się usamodzielnić i budować swoją przyszłość i rodzinę właśnie tu w naszym mieście.
7: Mówi prezydent Hanna Zdanowska. Pierwszym formalnym krokiem będzie przyjęcie uchwały intencyjnej podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Społeczna Agencja Najmu ma działać jako miejski pośrednik. Będzie dzierżawić niewykorzystane mieszkania od prywatnych właścicieli, a następnie wynajmować je po przystępnych stawkach osobom wskazanym przez gminę.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach dziś dzień idealny. Piękny, słoneczny. Po południu może pojawić się trochę chmur, ale padać nie powinno. Na termometrach 28 stopni w najcieplejszej chwili dnia. Wiatr może chwilami mocniej powiewać, ale bez przesady. Ciśnienie stabilne.
10: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
6: El Radio.
11: El Radio.
0: Dookoła południa, już po południu jesteśmy, a zatem druga połówka programu przed nami. Witek Lazar, dzień dobry, jeśli komuś jeszcze nie mówiłem.
6: El Radio.
11: El Radio.
6: 90 i 8 FM.
11: 90 i 8 FM.

0: Daj mnie!
1: Po 12 na początek tej godziny programu poświęcamy chwilę tym, którzy mają dziś urodziny. Urodzili się po prostu 24 czerwca, a świętują je m.in. Helena Wondraczkowa, czeska piosenkarka i aktorka, Mick Fleetwood, brytyjski perkusista, członek zespołu Fleetwood Mac, Paweł Kukiz, polski wokalista, autor piosenek, aktor. I tu się zatrzymajmy. Glenn Medeiros, amerykański piosenkarz, autor tekstów pochodzenia portugalskiego, Lionel Messi, argentyński piłkarz i Cortez, polski wokalista, kompozytor, gitarzysta, pianista. No i w takim towarzystwie obchodzicie dziś swoje urodziny, swoje święto, drodzy jubilaci. Pozdrawiamy. 100 lat.
2: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Nasze codzienne spotkanie z historią teraz, czyli co za dzień, rubryka, w której sprawdzamy, co tam niezwykłego, szczególnego, interesującego wydarzyło się w historii pod dzisiejszą datą, 24 czerwca. Tego dnia w 2021 roku UEFA poinformowała, że zasada przewagi bramek zdobytych w meczach wyjazdowych nie będzie już obowiązywała w rozgrywkach przez nią organizowanych. Metoda stosowana w wielu sportach w celu wyłonienia zwycięzcy dwumeczu polegała na tym, że w przypadku równej liczby bramek po dwóch meczach drużyna, która strzeliła ich więcej na wyjeździe, wygrywa dwumecz. Słusznie z tego zrezygnowano, bo to tak jakby drużyna grająca na wyjeździe strzelała do dwa razy większej bramki przeciwnika. Niemniej powiedzenie bramki strzelone na wyjeździe liczą się podwójnie nadal funkcjonuje. Oczywiście poza piłką nożną.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: TUEL Radio, audycja dookoła południa. Pewnie znacie to uczucie, kiedy zamykamy oczy, możemy zauważyć różne wzory, kolory. Z czego wynika to zjawisko? Odpowiedź tkwi w fosfenach. Fenomenie, który objawia się barwnymi, zmieniającymi się obrazami widzianymi przy zamkniętych powiekach, przyjrzeli się temu naukowcy. Okazuje się, że ferie barw, które widzimy pod powiekami, zawdzięczamy komórkom, które znajdują się na tylnej części oka. To właśnie one naśladują pracę światła i przekazują sygnał do mózgu, który interpretuje go w ten sposób. Mózg nie potrafi odróżnić tych sygnałów od rzeczywistego światła. I żeby nie było, to wszystko jest okej. Wszystko jest w porządku, nie ma powodu do żadnego niepokoju. A teraz ręka do góry, kto z was, jak o tym opowiadałem, zamknął oczy?
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Aktuel Radio, audycja dookoła południa. Słuchajcie, w Polsce powstanie zadaszony stok narciarski. Taki jest plan i takie jest pozwolenie na budowę. Obiekt powstanie we wsi Babica koło Wadowic w województwie małopolskim. Ma być całoroczny, kryty i ma szansę być największym tego typu obiektem na świecie. Obiekt będzie mógł zapewnić wzorowe warunki dla sportów zimowych przez cały rok. Szczegóły ostatecznego kształtu hali pozostają jeszcze nieznane. Wiadomo tylko, że zajmie powierzchnię około 27 tysięcy metrów kwadratowych. Długość zjazdu to 650 metrów, a sama infrastruktura ma być przystosowana do przyjęcia nawet 2000 gości jednocześnie. No to nie ma już po co jechać do Dubaju.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Już za chwilę 13 na wszystkich zegarach w Polsce. Tu El Radio, u nas teraz Warto Wiedzieć, czyli nasz serwis informacyjny. To już za chwilę.
1: W prokuraturze wyjaśnienia w sprawie warszawskiej afery szpitalnej składa były lekarz. Ekstremalne upały w Polsce w weekend, tropikalne temperatury. Port lotniczy Wrocław wyróżniony po raz pierwszy tego typu nagrodą dla polskiego lotniska.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Od godziny w prokuraturze okręgowej w Warszawie trwają wyjaśnienia w związku z aferą w szpitalu południowym. Składa je były ordynator chirurgii w tej placówce, dr Emil Jędrzejewski. Wszystko to po wywiadzie lekarza, który twierdził, że procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Więcej o tej sprawie Błażej Kulesza.
3: Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek w tym wypadku apeluje o zachowanie ostrożności procesowej.
4: Pan doktor jest w sporze o dosyć pokaźną kwotę ze szpitalem, więc zawsze w tego typu sprawach taka moja prawnicza ostrożność podpowiada. Musimy wysłuchać dwóch stron.
3: Wedle Żurka szpital miał sprawę próbować wyjaśnić, ale nie dostał od byłego ordynatora odpowiedzi. Polityków opozycji oburza za to fakt, że śledczy wzywają sygnalistę, a nie sprawcę. Mówi Radosław Fogiel, poseł PiS.
5: Nie widzimy tutaj, żeby prokurator zabezpieczał dokumentację medyczną, żeby zabezpieczał monitoring.
3: Jutro wyjaśnienia przed Radą Miasta mają złożyć władze Warszawy. PiS domaga się powołania Komisji Zaufania Publicznego, która w sposób apolityczny ma wyjaśnić to, co się dzieje w warszawskich szpitalach.
1: W ciągu ostatnich 3 lat w związku z działalnością szpitala w prokuraturze prowadzono 32 postępowania, 12 z nich dotyczyło zgonów w placówce. Przez Europę przechodzi fala ekstremalnych upałów. W Polsce w niektórych miejscach w weekend może być nawet 40 stopni. Takie temperatury są ekstremalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. W taką pogodę butelka z wodą, krem z filtrem i nakrycie głowy to minimum, alarmuje ratownik medyczny Daniel Łuszczak.
6: Osoby starsze nie kontrolują, czy przyjęły wystarczającą ilość wody, więc dla takich osób te upały są niebezpieczne. Z dziećmi jest podobnie. Wiadomo, same sobie nie wezmą tego picia.
1: Upały mogą utrzymać się do połowy następnego tygodnia. Kolejna porodówka znika z mapy Polski. Chodzi o oddział w Pabianickim Centrum Medycznym, który ma działać tylko do końca czerwca. Jak ogłoszono, decyzja zapadła ze względu na zbyt małą liczbę porodów. Żeby urodzić, mieszkanki Pabianic będą musiały od lipca jeździć na przykład do oddalonego o prawie 20 km ośrodka Madurowicza w Łodzi. Placówki podpisały list intencyjny w tej sprawie, mówi Urszula Kowalska-Koprek z oddziału położniczego w Madurowiczu.
7: To jest dla nas nie tylko duże wyzwanie organizacyjne, ale przede wszystkim odpowiedzialność i misja, którą traktujemy priorytetowo.
1: Porodówka w łódzkim Madurowiczu ma przyjmować pacjentki z Pabianic już od 1 lipca. Port lotniczy Wrocław został wyróżniony najwyższym laurem w kategorii lotnisk obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. Nagrodę Best Airport Award 2025 Wrocław otrzymał jako pierwsze polskie lotnisko w 20-letniej historii konkursu. Jury oceniało całokształt działalności portu lotniczego w danym roku, od wyników operacyjnych i jakości obsługi pasażerów przez innowacyjność i rozwój infrastruktury po działania środowiskowe. Razem z Wrocławiem w różnych kategoriach wyróżniono także m.in. londyńskie Heathrow, Istanbul Airport, rzymskie lotnisko Fiumicino czy wiedeński port lotniczy.
8: El Radio, bliżej Ciebie.
9: W podłódzkim Zgierzu rośnie zainteresowanie nowym modelem komunikacji. Chodzi o pilotażowy system transportu na żądanie, który jest testowany w mieście od połowy czerwca. Jak wynika z najnowszych danych Urzędu Miasta, aplikację pobrało już ponad 1300 osób, a liczba przejazdów systematycznie rośnie. Średnio każdego dnia realizowanych jest około 70 kursów, z których korzysta blisko 90 pasażerów.
10: Super pomysł, szczególnie dla osób, które nie mają dojazdu. Z takich małych uliczek, po których nie jeżdżą autobusy.
11: Jest to dobre rozwiązanie do stref odciętych od komunikacji miejskiej. W pewien sposób osobom starszym mogłoby nawet pomóc dostać się na teren, gdzie znajduje się więcej przystanków, żeby mogli spokojnie dojechać do celu.
9: System działa na zasadzie transportu na żądanie. Użytkownik w aplikacji wskazuje miejsce startu i cel podróży, a system wyznacza trasę i tak zwany wirtualny przystanek. Przejazdy realizują 8-osobowe busy, które kursują wyłącznie na terenie Zgierza, uzupełniając tradycyjną komunikację miejską. Jeśli zainteresowanie się utrzyma, miasto planuje wprowadzenie systemu na stałe.
8: El Radio.
12: El Radio.
0: Po 13 już jesteśmy. Audycja dookoła południa. Witek Lazar, witam i zapraszam na ostatnie już dziś nasze wspólne okrążenie zegara.
8: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: El Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Aktuel Radio. Po pierwszej, jak zwykle na początek tej godziny, wracamy jeszcze na chwilę do kalendarza świąt typowych i nietypowych. 24 czerwca, dziś Dzień Przytulania, znany też jako Free Hugs. To święto, które wymaga jedynie odrobinę zaangażowania. Przytulanie to świetny sposób, by okazać drugiemu człowiekowi sympatię, miłość albo podarować po prostu trochę ciepła. Pamiętajmy o tym, nie tylko 24 czerwca.
1: El Radio 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: dookoła południa w El Radio. Słuchajcie, przedwczoraj mieliśmy święto, Dzień Lasów Deszczowych. Opowiadałem, jak ważna jest Amazonia, jeśli chodzi o płuca świata. No i właśnie teraz rozpoczął się tam wyjątkowy eksperyment. Nazywa się Amazon Face. W rezerwacie biologicznym Cuyeras, około 70 km na północ od Manaus, stanęło 96 wież o wysokości 35 metrów. Konstrukcje otaczają około 1300 drzew z ponad 400 gatunków i tworzą takich 6 pierścieni badawczych. I teraz naukowcy przez dekadę będą podnosić tam stężenie CO2. Dwutlenku węgla wokół tych fragmentów lasu deszczowego. Po co to robią? Odpowiedź już za chwilę. Oddychajcie normalnie.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: TVN Radio, audycja dookoła południa i wracamy do tematu. 96 wież o wysokości 35 metrów stanęło w amazońskiej dżungli. Tworzą 6 okręgów, w których przez następne 10 lat naukowcy sztucznie będą podnosić stężenie dwutlenku węgla. Ma ono wzrosnąć do wartości, która według badaczy może stać się światową normą mniej więcej około 2080 roku. Dzięki temu eksperyment ma odtworzyć warunki przyszłej atmosfery bez czekania kilkudziesięciu lat. Paradoksalnie, część modeli klimatycznych zakłada, że ten dodatkowy dwutlenek węgla pobudzi fotosyntezę, przyspieszy wzrost drzew i zwiększy pochłanianie emisji z atmosfery. Ale może też stać się zupełnie inaczej. Tak czy inaczej, o wynikach tego eksperymentu opowiem Wam za 10 lat.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: druga już całkiem niedługo, więc zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania w audycji Dookoła Południa. No i oczywiście, jak zawsze, mam dla Was mądrości ludowo-pogodowe na dziś. I to jest coś z cyklu prosił, prosił i wyprosił, bo zawsze narzekałem, jak było mało, a teraz mamy cztery. No to szybciutko, bo czasu mało. Chrzest Jana w deszczowej wodzie trzyma zbiory w przeszkodzie. Trochę nie rozumiem, ale pomijmy. Numer dwa. Do świętego Jana o deszcz prosić trzeba, później baba za paską napędzi go z nieba. Dobra. Trójka. Gdy Jan z deszczem przybywa, to słota bywa także i we żniwa. No i ostatnie. Gdy się Jan Chrzciciel w dżdżystej kąpie wodzie, deszcze żniwą bywają w ten czas na przeszkodzie. Oby nie, bo wakacje lada moment. No i z tą myślą muszę Was zostawić, ale tylko na chwilę do przemyślenia.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: gra dla Was El Radio, mam najnowszy ranking polskich plaż opracowany przez magazyn Travelist. Tegoroczna to już 13. edycja rankingu polskich plaż. Wygląda następująco, znaczy mam dla Was po prostu trzy najlepsze, najpiękniejsze, zdaniem tych, którzy głosowali, plaże nad Bałtykiem. Podium zamyka Dźwirzyno. Na drugim miejscu znalazło się Świnoujście, czyli niekwestionowany lider poprzednich 12 edycji tego rankingu. Natomiast wielkim zwycięzcą tegorocznym okazała się, uwaga, Ustka, która zdobyła tytuł plaży roku 2026. Co ciekawe, w tym zestawieniu w tym roku było kilka różnych kategorii, na przykład najlepsza plaża dla rodziców, czy najlepsza plaża dla tych, którzy lubią spędzać czas aktywnie, ale była też taka nowość, najbardziej klimatyczna dzika plaża, w której triumfowało Mikoszewo. Ach, rozmarzyłem się trochę. Poleżałby człowiek na plaży i wyeksponował swe kształty do słońca.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Radio. El Radio.
1: Mamy już prawie 15.30, tu El Radio, za chwilę zaprosimy Was na serwis.
2: Reklama.
3: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestune. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestune AT Moto Łódź, ulica Strykowska 131.
4: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko zawki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
2: Po reklamie. El Radio. Bliżej Ciebie.
5: Przemysław Nazer. Zapraszam. Tomasz J., zastępca wójta gminy Bełchatów, został dzisiaj zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że przed godziną 10 został przewieziony w kajdankach do urzędu gminy Bełchatów. Tam przeszukano jego gabinet, funkcjonariusze mieli ze sobą psa tropiącego. Również w kajdankach został wyprowadzony z urzędu po przeszukaniu.
6: Działania te wykonywane są na polecenie Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Łodzi i mają związek ze zwalczaniem zorganizowanej przestępczości ekonomicznej. W wyniku tych czynności zatrzymano 3 osoby, w tym jedną, która pełni funkcję publiczną.
5: Mówi rzecznik CBŚP, komisarz Krzysztof Wrześniowski. Natomiast Ewa Drzazga-Wysocka, rzeczniczka Urzędu Gminy w Bełchatowie, poinformowała, że przeprowadzone czynności nie miały związku z pełnionymi przez zastępcę wójta obowiązkami służbowymi i dodała, że w związku z tym do zakończenia postępowania urząd nie będzie odnosił się do tej sprawy. Tomasz J., zastępcą wójta gminy Bełchatów, został w czerwcu 2024 roku. Wcześniej był burmistrzem Zelowa. Od najbliższego piątku, 26 czerwca, rozpoczną się prace remontowe torowiska na jednym z najważniejszych skrzyżowań tramwajowych w Łodzi, u zbiegu Kościuszki z Mickiewicza. Inwestycja obejmie wymianę torów na łuku prowadzącym od Kościuszki w kierunku przystanku Piotr

0: spotkania powie wam teraz Bartłomiej Juszczak.
1: Łódzcy żużlowcy nadal są w czubie tabeli, ale runda rewanżowa nie zaczęła się dobrze, bo w Pile przegrali za 3 punkty. W Rybniku trudno będzie o zwycięstwo, ale ponieważ w Łodzi Orzeł wygrał różnicą 16 punktów, można będzie powalczyć o bonus za lepszy bilans w dwumeczu. Trener Maciej Jonder nie spodziewa się jednak efektownych zawodów.
2: Ciganie na pewno będzie, ale głównie będzie decydował start, kto pierwszy wjedzie w odsypane, tak się zakończą zawody.
1: Jest szansa, że do składu Orła wróci Duńczyk Wilac Nagel, choć na mecz w Rybniku w jego miejsce awizowano juniora Tomasza Szelonga. Mecz Improrow Rybnik, Has Skrzydlewsko-Orzeł Łódź jutro o 19:00.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: które ulice w Łodzi w tej chwili oznaczają wolną jazdę, gdzie są największe zatory. O tym opowiemy Wam w El Radio za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Całkiem spory ruch jest już na Pabianickiej. Tutaj trzeba liczyć się z tym, że będziecie jechać wolno, ale ja włókniarzy też zaczyna być powoli kłopotem. Chyba nikogo nie dziwi fakt, że o tej porze na trasie WZ już jedziemy wolno. Podobna sytuacja na Kopcińskiego, Konstantynowska, Limanowskiego. Tu też liczmy się z tym, że samochodów sporo. Brzezińska ma swój zator i na Rokicińskiej też jedziemy odrobinę wolniej.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: tym tygodniu opowiadam Wam o filmie, który był realizowany w naszym mieście. To Pułkownik Kwiatkowski, a więc polski film z 1995 roku, wyreżyserowany przez Kazimierza Kuca. Chyba najbardziej znana, rozpoznawalna jest jedna ze scen z tego filmu z Renatą Dancewicz i Markiem Kondratem, który to po raz pierwszy widzi Krysię nago. Ona śpi, on przygląda się jej piersiom i płacze ze wzruszenia.
1: Urząd? Dzwonię z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Powtórzcie kapitanowi Bąkiewiczowi, że szykuje wam się dzisiaj niespodziewana wizyta. Pułkownik Kwiatkowski w randze wiceministra.
0: Ciekawostka, tej sceny nie było w scenariuszu. Wszystko wymyślił Kazimierz Kuc na planie. Wzdrygnęłam się, mówi Renata Dancewicz w jednym z wywiadów. O Jezu, nie, znowu rozbierana scena. Marek też nie chciał tego zagrać. Powiedział: Kaziu, ale jak? Leży goła kobieta, a ja płaczę? To w ogóle, wiesz, bez sensu. A jednak Kuc to genialny reżyser. On wyczuł, jaką to będzie miało siłę. Jesteśmy umówieni. Jutro o tej porze znowu opowiem Wam kilka ciekawostek dotyczących filmu Pułkownik Kwiatkowski.
2: El Radio.
3: El Radio.
2: 90 i 8 FM.
3: 90 i 8 FM.

0: El Radio. El Radio.
1: Zbliża się wielkimi krokami godzina 16, czyli już za chwilę w El Radio zaprosimy Was na serwis.
0: Reklama.
2: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
6: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
0: Po reklamie.
7: Pytania prokuratorów bez odpowiedzi na przesłuchaniu byłego ordynatora. Nad wodą dochodzi do kolejnych tragedii, sprzyja im upał. Przełomowy wyrok w sprawie rozwiązania kontraktu z ciężarną piłkarką.
8: El Radio. Warto wiedzieć.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Były ordynator Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski stawił się na przesłuchanie w prokuraturze, ale odmówił składania zeznań bez pełnomocnika, którego, jak powiedział, nie zdążył ustanowić. Doktor przekazał jedynie dane dwóch osób, których mają dotyczyć jego informacje. Na kilkadziesiąt pytań prokuratorów lekarz odpowiadał milczeniem. Według wcześniejszych relacji lekarza, wypowiedzianych w mediach, procedury medyczne w Szpitalu Południowym były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów dochodziło do powikłań, z których niektóre skutkowały śmiercią pacjentów. Jeśli relacje i sugestie lekarza Emila Jędrzejewskiego się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami, mówił wcześniej premier Donald Tusk i podkreślał, że należy odpartyjnić kierownictwo szpitali i wprowadzić limit czasu pracy lekarzy.
9: Poważna rozmowa o tym, ile powinni zarabiać lekarze, w ilu miejscach powinni pracować, ile może trwać najdłuższy dyżur. Rozmowa o tym, czy lekarz, kiedy jest na kontrakcie, to jest de facto poza kontrolą. To wszystko wymaga gotowości środowiska lekarskiego, w tym na Naczelnej Izby Lekarskiej, do poważnej rozmowy, ale to nie jest przyjemna rozmowa.
7: Według szefa rządu dotychczas ze strony środowiska lekarskiego gotowości do niej nie było. A w Szpitalu Południowym pracował m.in. dr Kacprzyk, który mimo braku specjalizacji zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych. Choć wakacje dopiero przed nami, nad wodą już dochodzi do kolejnych tragedii. Wczoraj na Śląsku utonął 16-latek mimo szybkiej reakcji świadków. Ratownicy wodni podkreślają, że rośnie świadomość i coraz częściej to właśnie świadkowie pomagają ratować tonących. Jednocześnie ostrzegają przed brawurą, bo martwy ratownik to żaden ratownik. Osoby próbujące ratować innych same często toną, mówi Jarosław Zwierzyna ze Śląskiego WOPR.
10: Pamiętajmy, że wybranie numeru 112 pozwoli już na lokalizację tonięcia i dojazd służb i wtedy ewentualnie możemy się pokusić o wejście do wody płytkiej. Powinniśmy się asekurować kołami ratunkowymi lub innym pływającym przedmiotem.
7: Tylko od 1 kwietnia w Polsce utonęło już ponad 60 osób. A woda kusi, zwłaszcza że do Polski napływa fala gorącego powietrza, ale niektórzy muszą w upał siedzieć w pracy. W związku z czym minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Obowiązki pracodawców określa w tym zakresie kodeks pracy. Przepisy obejmują zmieniające się warunki wykonywania pracy, na przykład w związku z upałem. W sytuacji, gdy ze względu na warunki atmosferyczne dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca powinien podjąć działania, aby je poprawić. Ciężarna piłkarka, która straciła kontrakt z powodu ciąży, wygrała w sądzie. Trybunał arbitrażowy do spraw sportu orzekł, że klub Lazio Rzym bezprawnie rozwiązał kontrakt ze szwedzką sportsmenką Mają Gothberg. Sprawa ciągnęła się od 2 lat. Według ekspertów prawnych to przełomowa decyzja i kamień milowy w obronie praw kobiet w sporcie. Włoski klub musi wypłacić piłkarce odszkodowanie.
11: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
12: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Dzisiaj jest ciepło, jutro będzie jeszcze cieplej. Dziś odczuwalna temperatura to 26, w nocy ma być 16, jutro nawet 29. W Łodzi dzisiaj mamy zachmurzenie małe i takie będzie w nocy i jutro też właściwie bezchmurnego nieba należy oczekiwać.
12: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
11: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
0: El Radio. El Radio.
1: Obiecałem wam dzisiaj w El Radio podpowiedzieć, w jaki sposób można byłoby się skutecznie ochłodzić. No więc Bałtyk raczej zaliczamy do mórz chłodnych, ale myślę sobie, że przy tych upałach, jakie są nam zaplanowane na najbliższe dni, to i człowiek w Bałtyku by nogi pomoczył. Więcej o temperaturach wody w Bałtyku opowiem wam na pewno w tej godzinie w El Radio.
0: El Radio.
13: El Radio.
0: 90 i 8 FM.
13: 90 i 8 FM.

0: Filip.
1: Które ulice w tej chwili są najbardziej zakorkowane? Opowiemy wam w El Radio za kilka chwil.
0: El Radio.
2: El Radio.
0: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Spore zamieszanie jest w tej chwili na Pawianickiej. Tutaj proszę Was o ostrożną jazdę, Aleja Włókniarzy. Coraz więcej aut, na pewno na Konstantynowskiej, na pewno na Limanowskiego też traficie na utrudnienia. To oczywiste, że o tej porze trasa WZ to są kłopoty i to w obie strony. Na Kopcińskiego też trzeba zwrócić uwagę. Brzezińska, Rokicińska, Zgierska. Na tych ulicach w tej chwili na pewno traficie na zatory.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: gra dla Was El Radio. Bałtyk, no to chyba jest oczywiste, zalicza się do chłodnych akwenów, ale znaleźć tu można miejsca, gdzie woda osiąga całkiem przyjemną temperaturę. Gdzie jest najcieplej nad Bałtykiem? No więc za najcieplejsze miejsce uznawana jest Zatoka Pucka. No bo mamy płytkie dno, odsłoniętą linię brzegową, która sprzyja szybszemu nagrzewaniu się wody. Najbardziej sprzyjające warunki do pływania znajdziemy w miejscowościach między Puckiem a Gdynią, gdzie temperatura wody może mieć 21, nawet 22 stopnie. Często zdarza się jednak i wyższa temperatura. Wyobraźcie sobie, w 2021 roku zanotowano tu rekordowy wynik. Temperatura wody miała 26 stopni. Ale oczywiście Bałtyk to nie tylko Zatoka Pucka, Świnoujście, Międzyzdroje, okolice. W tych rejonach latem morze ma z reguły w okolicach 21 stopni. A tak zupełnie z innej beczki, to czy w tym roku już był alarm przed sinicami w Bałtyku, czy jeszcze nie?
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.
2: A ja lubię cię jak lato.

0: Jest już prawie 16:30, słuchacie L Radia, a za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama.
2: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko zawki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie. L Radio. Bliżej Ciebie.
6: Przemysław Nazet. Zapraszam. Sąd okręgowy w Łodzi zaostrzył karę dla mężczyzny skazanego za znęcanie się nad psem. Uznano, że sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem i zmieniono wcześniejszy wyrok sądu rejonowego w Zgierzu. Pierwotnie mężczyzna został skazany na 10 miesięcy prac społecznych. Po apelacji prokuratury oraz pełnomocnika stowarzyszenia Animal SOS sąd zmienił kwalifikację czynu i wymierzył oskarżonemu 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Utrzymano również 10-letni zakaz posiadania zwierząt. Mecenas Katarzyna Topczewska podkreśliła, że jest zadowolona z zaostrzenia wyroku, choć jej zdaniem 6 miesięcy pozbawienia wolności wciąż nie odzwierciedla skali cierpienia zwierzęcia.
7: Oskarżony nie stawiał się na rozprawy, nie wyraził skruchy. Kiedy pies jeszcze żył, nie zainteresował się jego stanem, nie zapytał, czy jakoś pomóc, więc tutaj nie było żadnych okoliczności łagodzących, poza tą jedną właśnie, tą niekaralnością, która została zbyt uwypuklona w mojej ocenie.
6: W Sejmie znajduje się obecnie obywatelski projekt zmian w ustawie zakładający zaostrzenie sankcji za tego typu przestępstwa na zwierzętach. Po burzliwej dyskusji wokół planowanych zmian w Lesie Łagiewnickim emocje zaczynają powoli opadać. Jak mówi przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Bartosz Domaszewicz, po posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i rozmowach z mieszkańcami, coraz więcej osób akceptuje założenia projektu. Jak podkreśla, wiele obaw wynikało z niepełnych informacji krążących w mediach społecznościowych.
8: Wszyscy łodzianie kochamy ten obszar Łodzi, kochamy Łagiewniki, cieszymy się z letniska na Arturu. Ale chcemy, żeby ta przyroda była tam chroniona, żeby była bezpieczna, stąd pewnie niepokój części mieszkańców, a naszym obowiązkiem jest to spokojnie tłumaczyć, nie będzie

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Na trasie WZ na pewno natraficie na utrudnienia jadąc w kierunku Redkini, tutaj korek. Krzemieniecka od Konstantynowskiej do Bandurskiego też stoimy. Konstantynowska cała w kierunku Włókniarzy. Na pewno będziecie jechać długo. Jana Pawła od Wróblewskiego w stronę Obywatelskiej też traficie na korek.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Gra dla Was El Radio, a ja zawsze tak przed godziną 18, czyli właściwie na koniec naszego popołudniowego spotkania, wybieram dla Was jakąś piosenkę, którą znacie, ale w nieoczywistej interpretacji. Mówiąc krótko, szukam ciekawych coverów. Nic się nie zmienia, za godzinę na ten punkt naszego popołudniowego spotkania oczywiście Was zapraszam. Ale za chwilę zagram Wam piosenkę, która, jak udało mi się ustalić, została skoverowana, więc wykonana przez różnych artystów, już policzono w ponad 300 propozycjach. Chodzi o Always On My Mind, czyli balladę, która została napisana w 1972 roku i oczywiście kojarzymy ją jako piosenkę z repertuaru Elvisa Presleya, ale to nie Elvis Presley wykonywał ją jako pierwszy. Natomiast w 1987 roku, i to jest ciekawostka, Pet Shop Boys wykonali swoją taką synth-popową wersję Always On My Mind specjalnie do programu telewizyjnego Love Me Tender. To był program w Wielkiej Brytanii, który miał upamiętnić 10. rocznicę śmierci Elvisa Presleya. Program prezentował różne popularne zespoły tamtego czasu, które wykonywały covery jego piosenek. No i co się okazało? Występ Pet Shop Boys został tak dobrze przyjęty, że duet postanowił nagrać ten utwór i wydać go jako własny singiel.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Zbliża się godzina 17. Słuchacie El Radia. Już za chwilę zapraszamy
1: reklama
0: na
1: serię.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun AT Moto Łódź, ulica Strykowska 131.
1: Po reklamie.
4: Były ordynator szpitala południowego wybrał dziś milczenie przed prokuraturą. Spór o bezpieczeństwo na kąpielisku Fala w Parku Śląskim. Młodzi ludzie preferowali przy wynajmie mieszkań. W ten sposób Konin walczy z niżem.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Były ordynator ze szpitala południowego nie chciał zeznawać w prokuraturze bez pełnomocnika. Każde pytanie kwitował dziś milczeniem, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba po dzisiejszym przesłuchaniu lekarza. Doktor Emil Jędrzejewski stawił się przed śledczymi w charakterze świadka, po tym jak w wywiadzie dla Kanału Zero ogłosił, że w szpitalu wadliwie wykonywano procedury medyczne, w wyniku błędów dochodziło u pacjentów do powikłań, w tym kończących się śmiercią. Były ordynator przekazał notatkę z numerami PESEL dwóch pokrzywdzonych osób, z których jedna jest już znana śledczym, mówi prokurator Skiba.
6: Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania.
4: Prokuratura wyznaczyła nowy termin przesłuchania doktora Emila Jędrzejewskiego na najbliższy poniedziałek. Donald Trump ugości dziś w Białym Domu sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Politycy spotkają się w związku ze zbliżającym się szczytem NATO, który odbędzie się na początku lipca w Ankarze. Szef NATO będzie chciał przekonywać prezydenta USA, że sojusz spełni oczekiwania amerykańskiego przywódcy. Mark Rutte będzie miał trudne zadanie, mówi Wojciech Kozioł z portalu Defend24.
7: Z jednej strony faktycznie musi przedstawić taką sytuację, że od poprzedniego szczytu NATO w Wilnie te nakłady na bezpieczeństwo w Europie wzrosły. Natomiast zdecydowanie trudniej będzie właśnie pokazać przydatność w kontekście cieśniny Ormus i Bliskiego Wschodu, gdzie wiemy, że Amerykanie chcieli tego wsparcia europejskiego, co nie do końca się przekładało w przypadku większości państw.
4: Szef NATO ogłosił wczoraj, że europejscy członkowie sojuszu rozmieszczają siły w pobliżu cieśniny Ormus i są gotowi wesprzeć USA, m.in. przy oczyszczaniu szlaku zmiń morskich. Kąpielisko Fala w Parku Śląskim weszło w spór z wodnym ochotniczym pogotowiem ratunkowym. Zarząd Śląskiego WOPR-u apeluje do swoich członków, by nie podejmowali w tym sezonie pracy przy zabezpieczaniu kąpieliska i podaje wątpliwość bezpieczeństwo na obiekcie. To dlatego, że w tym roku na Fali w Chorzowie bezpieczeństwa będą strzegli nie woprowcy jak rok temu, ale ratownicy innej firmy. Śląski WOPR do przetargu nie przystąpił, jak mówi prezes Śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna. Z doświadczeń w całym kraju wynika, że zazwyczaj przy takich kryteriach wygrywają firmy, które nie posiadają kompetencji.
8: Pana zdaniem będzie bezpiecznie w tym roku na Fali?
9: Według mnie nie. Jeżeli firma próbuje robić nabór na kurs niecały miesiąc przed otwarciem Fali, żeby wesprzeć zatrudnienie, no nie wróży to niczego dobrego.
4: Rzecznik Parku Śląskiego Aneta Miller uspokaja i przekonuje, że o gości kąpieliska zadbają profesjonaliści.
10: Wybrany wykonawca posiada wszystkie wymagane prawem uprawnienia.
4: Kąpielisko Fala rusza w Chorzowie w najbliższy piątek. Młodzi ludzie będą mieć lepiej. Konin stawia na młodość i zamierza przyznawać dodatkowe 10 punktów w naborach na mieszkania komunalne. Dodatkowe punkty dostaną studenci ostatniego roku i absolwenci do 30 roku życia, o ile rozliczają podatki w mieście. Program ma zachęcić młodych ludzi do pozostania lub powrotu do Konina, który od lat traci mieszkańców. Pilotaż przyniósł pierwsze efekty. Większość młodych uczestników naboru otrzymała już mieszkanie lub znalazła się wysoko na liście oczekujących.
11: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
12: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Jeszcze się wakacje nie zaczęły, a tu już wakacyjna aura. Dzisiaj zachmurzenie małe i do końca dnia to już raczej nie powinno się zmienić. Na termometrach odczuwana temperatura to 26. Noc, no raczej ciepła, bo będzie tak około 16, znowu bezchmurne niebo. Jutro pogoda bardzo podobna do dzisiejszej, chmurnie, wiele słońca, dużo, a na tyle go dużo będzie, że temperatura podskoczy nawet do 29.
12: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
11: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
1: El Radio. El Radio.
0: No i zapowiada nam się kolejna atrakcja łódzkiego orientarium. Opowiem o niej już za kilka chwil w El Radio.
1: El Radio.
13: El Radio.
1: 98 FM.
13: 98 FM.

0: Cię.
1: Które ulice w tej chwili są zakorkowane, gdzie stoimy najdłużej? Powiemy Wam w informacjach dla zmotoryzowanych w El Radio już za kilka chwil.
2: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: To jest L Radio. L Radio.
1: Na 98 FM.
0: Na 98 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Jeszcze na Piłsudskiego możecie trafić na trochę więcej aut, natomiast myślę sobie, że o tej porze największym kłopotem ciągle jest jeszcze ulica Brzezińska.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Słuchacie El Radia po kilku latach od otwarcia orientarium. Orangutany sumatrzańskie już w najbliższy weekend po raz pierwszy wyjdą na zewnętrzny wybieg. Co warto podkreślić, odwiedzający będą mogli zobaczyć jedyną w Polsce rodzinę przedstawicieli jednego z najbardziej zagrożonych gatunków małp człekokształtnych na świeżym powietrzu. I teraz bardzo ważna rzecz. Zachowujcie się tak, żeby nie było wątpliwości, po której stronie jest małpa.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Mamy 17.30 już prawie, więc za chwilę czas na serwis.
1: Reklama.
2: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie. El Radio. Bliżej Ciebie.
6: Przemysław Nazę. Zapraszam. Z łódzkiego lotniska wystartowało nowe wakacyjne połączenie na hiszpańską Majorkę. Inauguracyjny rejs zorganizowano tuż przed rozpoczęciem sezonu urlopowego. Połączenie będzie obsługiwane w ramach oferty biur podróży współpracujących z łódzkim portem. Uruchomienie nowego kierunku jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie mieszkańców regionu wylotami z lokalnego lotniska.
7: Cieszę się, że się w końcu udało i myślę, że Majorka zagości u nas na dłużej, bo nawet te regularne kierunki hiszpańskie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, także myślę, że Majorka tylko potwierdzi to, że Hiszpania jest kierunkiem, który Polacy kochają.
6: Mówi wiceprezes łódzkiego lotniska Robert Makowski. Majorka dołączyła do siatki wakacyjnych kierunków dostępnych z Łodzi obok m.in. Grecji, Turcji, Tunezji, Albanii i Egiptu. Przedstawiciele lotniska zapowiadają poszerzenie letniej oferty. Wśród kierunków, które w przyszłości mogłyby pojawić się w siatce połączeń, wymieniane są m.in. Malta oraz Cypr. W podłódzkim Zgierzu rośnie zainteresowanie nowym modelem komunikacji. Chodzi o pilotażowy system transportu na żądanie, który jest testowany w mieście od połowy czerwca. Jak wynika z najnowszych danych Urzędu Miasta, aplikację pobrało już ponad 1300 osób, a liczba przejazdów systematycznie rośnie. Średnio każdego dnia realizowanych jest około 70 kursów, z których korzysta blisko 90 pasażerów.
8: Super pomysł, szczególnie dla osób, które nie mają dojazdu. Z takich małych uliczek, po których nie jeżdżą autobusy.
9: Jest to dobre rozwiązanie do stref odciętych od komunikacji miejskiej. W pewien sposób osobom starszym mogłoby nawet pomóc dostać się na teren, gdzie znajduje się więcej przystanków, żeby mogli spokojnie dojechać do celu.
6: System działa na zasadzie transportu na żądanie. Użytkownik w aplikacji wskazuje miejsce startu i cel podróży, a system wyznacza trasę i tak zwany wirtualny przystanek. Przejazdy realizują 8-osobowe busy, które kursują wyłącznie na terenie Zgierza, uzupełniając tradycyjną komunikację miejską. Jeśli zainteresowanie się utrzyma, miasto planuje wprowadzenie systemu na stałe. Łódź przygotowuje się do uruchomienia społecznej agencji najmu. Ma ona pomóc znaleźć mieszkania w niższych cenach, a właścicielom lokali zapewnić stały i bezpieczny dochód. Miasto rozpoczęło właśnie współpracę z ekspertami, którzy przeanalizują lokalny rynek nieruchomości i wskażą grupy mieszkańców potrzebujące wsparcia. Na podstawie tych danych odbędą się konsultacje społeczne dotyczące ostatecznego kształtu programu.
10: Przede wszystkim dostarczenie jak

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: W tej chwili w Łodzi już tylko fragment Alei Włókniarzy i fragment Brzezińskiej. Są pewnego rodzaju utrudnieniami, poza tym przejeżdżamy już raczej bez większych utrudnień, więc szerokiej, bezpiecznej drogi i spokojnego powrotu do domu.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: zgodnie z zapowiedzią czas na to, żeby zaprezentować Wam piosenkę, którą znacie, ale w nieoczywistej wersji. No, dzisiaj bierzemy jeden z najważniejszych utworów w dorobku grupy Fleetwood Mac, a więc Everywhere. Utwór, który pochodzi z 1987 roku. Ale ja znalazłem tę samą piosenkę, ale kompletnie przearanżowaną z 2005 roku. Utwór Everywhere został wykonany przez australijski duet Mustache.
1: El Radio. 98 FM.

0: jest już prawie godzina 18, czyli na mnie już czas. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas w El Radiu. Do usłyszenia do jutra, mówi Tomek Miara.
1: Reklama.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun AT Moto Łódź, ulica Strykowska 131.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
4: Ministerstwo Zdrowia zleciło kontrolę warszawskiego SOR-u. Policjanci na ławie oskarżonych po śmierci 14-latki. Powiemy też o fali upałów, z którą zmaga się Europa.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Paulina Nawrocka, ministra zdrowia, zleciła wojewodzie i konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli oddziału ratunkowego Warszawskiego Szpitala Południowego. To po tym, jak w wywiadzie dla Kanału Zero były ordynator ortopedii stwierdził, że na SOR-ze procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów. W związku ze słowami lekarz Emil Jędrzejewski był dzisiaj przesłuchiwany w prokuraturze. Tam jednak unikał odpowiedzi na pytania i nie chciał zeznawać bez pełnomocnika. Przesłuchanie zostało przełożone na poniedziałek. W reakcji na aferę w Szpitalu Południowym i inne opisywane przez media przypadki tzw. lekarzy milionerów, Naczelna Izba Lekarska proponuje ograniczenie czasu pracy lekarzy na kontraktach do 2 etatów, zarówno w publicznej, jak i prywatnej ochronie zdrowia. Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego takie regulacje nie doprowadzą do załamania systemu ochrony zdrowia.
6: Chcemy na razie nałożyć ten limit taki, jak jest dla lekarza etatowego, a potem dopiero rozmawiać o zmniejszeniu, żeby też nie doprowadzić do sytuacji, gdzie wprowadzamy sztywny limit i nagle padają jakieś placówki albo oddziały się zamykają, bo nie ma komu pracować, bo lekarze wyrobili limit.
4: Samorząd chce rozmawiać o swoich postulatach bezpośrednio z premierem. Trzej policjanci staną przed sądem w sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii. Doszło do tego jesienią 2023 roku w Andrychowie. Krakowska prokuratura okręgowa oskarżyła ich o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Policjanci mieli zwlekać z podjęciem działań po tym, jak ojciec dziewczynki, która wyszła do szkoły, zgłosił jej zaginięcie. Dziecko w stanie hipotermii zostało znalezione przez znajomego ojca pół kilometra od komisariatu. Lekarze nie zdołali ocalić życia dziewczynki. Oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Grożą im 3 lata więzienia. Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście historycznym, integracja europejska, odbudowa Ukrainy i bezpieczeństwo to główne tematy trwającej w Gdańsku 15. sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Posiedzenie jest jednym z wydarzeń poprzedzających rozpoczynającą się jutro konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Upały opanowały całą Europę. Na ponad połowie terytorium Francji obowiązuje dzisiaj czerwony alert w związku z upałami. Od czwartku z powodu tropikalnych temperatur utonęło tam 40 osób. Tomasz Orchowski.
7: Na południowym zachodzie Francji były wczoraj 44 stopnie Celsjusza. Wtorek był najcieplejszym dniem w tym kraju od rozpoczęcia pomiarów w 1947 roku. Im dłużej trwają upały, tym bardziej organizmy będą odczuwać ich skutki i będą słabsze. Dlatego trzeba być ostrożnym i podejmować działania prewencyjne, nawadniać się i obniżać temperatury w pomieszczeniach. Apelował Cédric Nouzier z pogotowia w Toulouse na południu Francji, w Bretanii, na północnym zachodzie z powodu upałów. Prawie 70 tysięcy domów było rano bez prądu. Temperatury we Francji zaczną spadać od piątku. Tropikalne upały przeniosą się wtedy do Holandii czy Belgii, a w weekend 40 stopni będzie w Niemczech czy Polsce.
4: Oprócz Francji bardzo wysokie temperatury są obecnie również w Hiszpanii i we Włoszech.
8: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
1: Bart Półmieniuszek, zapraszam na informacje sportowe. Zmiany, których oczekiwali kibice, nastąpiły w Widzewie. Dariusz Adamczuk i Piotr Burlikowski odeszli, wraz z nimi Sławomir Rafałowicz. Od 10 sierpnia dyrektorem pionu sportowego będzie Łukasz Masłowski, a z nim pracować będą Artur Płatek i Piotr Kosiorowski.
9: To bez wątpienia menadżerowie z udokumentowanym dorobkiem w ekstraklasie i także na europejskich rynkach piłkarskich, transferowych. Celem tej zmiany jest stworzenie sprawnie funkcjonującej, opartej na jasnych procesach struktury, która pozwoli Widzewowi konsekwentnie realizować ambicje sportowe. Jesteśmy przekonani, że ten zespół jest właściwą odpowiedzią na te oczekiwania społeczności kibiców Widzewa Łódź.
1: Mówi rzecznik prasowy Widzewa Jakub Dyktyński. Łukasz Masłowski grał w Widzewie i pracował w nim już jako dyrektor sportowy. W tej dziedzinie skrzydła rozwinął w Jagiellonii Białystok. Artur Płatek pracował ostatnio w Rakowie Częstochowa, a Piotr Kosiorowski w Polonii Warszawa. Żużlowców HAS Skrzydlewsko Orło Łódź czeka jutro wyjazdowy mecz w Rybniku. Jest duża szansa na punkt bonusowy, ponieważ w Łodzi Orzeł wygrał różnicą 16 punktów. Nie wiadomo, czy na Śląsku będzie się ścigał Wilac Nagel. Jeśli jego rehabilitacja potrwa dłużej, będzie go prawdopodobnie zastępował Dan Thompson. Brytyjczyk trenował dziś na łódzkiej motoarenie. To fajny tor, za dużo tu nie jeździłem, poza przedsezonowym sparingiem, ale lubię się tu ścigać i dlatego tu teraz nad sobą pracuję. Mecz 10. kolejki Metalkasy drugiej Ekstraligi Inpro ROW Rybnik HAS Skrzydlewska Orzeł Łódź jutro o 19. Po Mistrzostwie Europy Juniorek i rekordzie świata Maja Gawenda z zespołem Łódź zdobyła Mistrzostwo Świata w strzelectwie w konkurencji karabinu dowolnego 60 strzałów w pozycji leżącej. To wielki sukces młodej łodzianki. Potwierdziła, że jest wschodzącą gwiazdą strzelectwa i nadzieją na olimpijski medal dla Łodzi.
8: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
5: To jest El Radio.
10: Na 90 i 8 FM.
5: Na 90.

0: Strażacy walczą z pożarem składowiska odpadów w Chorzowie. Będą kontrole pracodawców w związku z upałami i zakaz grillowania u naszych zachodnich sąsiadów, również w związku z temperaturami.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Paulina Nawrocka. Ponad 20 zastępów strażaków gasi pożar składowiska odpadów w Chorzowie. Powierzchnia pożaru to nawet kilka tysięcy metrów kwadratowych. Kłęby gęstego dymu są widoczne z kilkudziesięciu kilometrów. Pożar jest w trakcie gaszenia, ale nie jest jeszcze zlokalizowany i nadal się rozwija, przekazali strażacy. Na ten moment nie ma informacji o poszkodowanych. W związku z nadchodzącą falą upałów ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Obowiązki pracodawców określa kodeks pracy. Przepisy obejmują zmieniające się warunki wykonywania pracy, na przykład w związku z upałem. W sytuacji, gdy ze względu na warunki atmosferyczne dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca powinien podjąć wszelkie działania, by je poprawić. Co najmniej 94 miliony osób w Europie doświadcza dziś temperatur powyżej 35 stopni Celsjusza, wynika z analizy agencji AFP. Tak wysoką temperaturę odczuwają głównie mieszkańcy Francji i Hiszpanii, ale upały dają się też we znaki mieszkańcom Belgii, Luksemburga, Holandii, Włoch, Portugalii, Niemiec i Węgier. Omdlenia, zasłabnięcia, udary cieplne, skutki wysokiej temperatury widać już na pogotowiu ratunkowym, mówi Dawid Lewandowski z pogotowia ratunkowego w Lublinie.
2: Najczęściej to jest nie zjadłam śniadania, no trochę dzisiaj mniej piłam wody, zapomniałam, że już tyle chodzę po dworze, więc najczęściej to są takie z pozoru błahe rzeczy, które przeradzają się poważniejsze sprawy, sam fakt, że jesteśmy my potrzebni na miejscu zdarzenia.
0: Ratownicy apelują, by zawsze rozważyć, czy ich interwencja jest niezbędna.
2: Szpitalne oddziały ratunkowe będą też przeciążone pacjentami, więc musimy pamiętać, żeby tutaj dodatkowo też, jeżeli mamy możliwość skorzystać z pomocy naszej przychodni POZ, lekarza rodzinnego, korzystajmy z tych przychodni, dlatego że kiedy oddział ratunkowy jest niezbędny, nie wydłużajmy tych kolejek.
0: Najważniejsze, co podkreślają lekarze i ratownicy, jest picie wody. Do wielu zasłabnięć dochodzi właśnie z powodu odwodnienia organizmu. W kilku niemieckich miastach, w tym Stuttgarcie i Frankfurcie nad Menem, wprowadzono zakaz grillowania w miejscach publicznych. Władze tych miast uzasadniają decyzję utrzymującą się suszą i wysokim ryzykiem pożarów lasów oraz terenów zielonych. Ograniczenia obejmują publiczne miejsca do grillowania, parki, tereny zielone, a w części miast także lasy. Duże utrudnienia komunikacyjne czekają od najbliższego weekendu mieszkańców Bydgoszczy. W piątek zacznie się remont torowiska na rondzie fordońskim, gdzie przecinają się główne arterie miasta. Jest to też trasa przelotowa przez Bydgoszcz w stronę Gdańska. Remont potrwa do połowy sierpnia, zapowiada rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Katarzyna Muszyńska.
3: Z ruchu tramwajowego wyłączona zostanie ulica Jagiellońska na odcinku pomiędzy rondem fordońskim a rondem Jagiellonu. Wprowadzone zostanie wiele zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, które dotyczą linii tramwajowych numer 3, 4, 5, 6, 8 oraz 10.
0: Do trwających w mieście uciążliwych remontów w lipcu dojdzie jeszcze rozpoczęcie budowy nowej linii tramwajowej. Powstanie pętla, będą nowe ścieżki rowerowe i parki kieszonkowe.
1: Sponsorem sportu w El Radiu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Zaczynamy ostatnią kolejkę fazy grupowej na Mundialu. W grupie A pewny awansu Meksyk zmierzy się z Czechami. Trener współgospodarzy Javier Aguirre mimo kompletu punktów uważa, że jego zespół stać na dużo lepszą grę. Moim zadaniem jest zadbanie o to, aby moi zawodnicy dobrze trenowali, dobrze ze sobą współpracowali, grali dobrą piłkę i wygrywali mecze. W tej chwili jesteśmy w trakcie tego procesu. W dwóch wygranych meczach nie zagraliśmy dobrze i nie byłem w pełni zadowolony. Popełnialiśmy błędy w obronie i w ataku. Dlatego mamy nadzieję, że w tym trzecim meczu, nawet jeśli nie będzie on idealny, zagramy przynajmniej lepiej niż w dwóch poprzednich. W drugim meczu w tej grupie RPA zagra z Koreą Południową, to o trzeciej. Grupa B zagra o 21:00, Szwajcaria z Kanadą powalczy o pierwsze miejsca, Bośnia i Hercegowina z Katarem o awans z drugiego lub trzeciego miejsca. O północy w grupie C Brazylia zagra ze Szkocją. Carlo Ancelotti wie, że od jego zespołu oczekuje się dużo lepszej gry. Ciąży na nas wielkie zobowiązanie, jakim jest rywalizacja na tych mistrzostwach świata. Nie zaczęliśmy dobrze w pierwszym meczu, drugi był już lepszy. Jesteśmy pewni, pewni, że trzecie spotkanie będzie jeszcze lepsze. To będzie na pewno trudny mecz, jak zwykle, ponieważ Szkocja ma swoje atuty. To walczaki grają bardzo dobrze zorganizowani i mają dobrych zawodników. Dla Szkotów gra na Mundialu z Brazylią to spełnienie marzeń, mówi obrońca Andy Robertson. To spotkanie, na które bardzo czekamy. Gramy przeciwko ogromnemu krajowi, najbardziej ikonicznemu na Mistrzostwach Świata i oczywiście najbardziej utytułowanemu. Ale to daje również nam szansę na spełnienie naszych własnych marzeń. W drugim meczu w grupie C, także o trzecim nad ranem, Maroko zagra z Haiti, które nie ma już szans na awans. Pierwszy mecz w sezonie na trawie i od razu pierwsza porażka. Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie turnieju w Bad Homburg. Przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7-6, 2-3-6. Rok temu Polka dotarła w Niemczech do finału, więc straci sporo punktów w rankingu. Gospodarza letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku poznamy za 3 lata. Taką informację przekazał dziś MKOL. To powrót do systemu sprzed lat, czyli wyboru z 7-letnim wyprzedzeniem. Imprezę od dawna chcą zorganizować m.in. Indie i Katar.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
5: El Radio.
6: El Radio.
7: El Radio.
6: 98 FM.
7: 98 FM.
8: Ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.
9: To

0: Naczelna Izba Lekarska przeciw ustawie o jawności płac medyków. Jutro decyzja w sprawie absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Willa byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego sprzedana.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Paulina Nawrocka. Zaczynamy jednak od nowych informacji o pożarze w Chorzowie. Nad miastem unoszą się kłęby dymu. Strażacy walczą z pożarem składowiska przy ulicy Kluczborskiej. Płoną odpady wielkogabarytowe, mówi Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie.
2: Są te śmieci luźno składowane na powierzchni około 1000 m2. W zdarzeniu nikomu nic się nie stało. Na ten moment mamy na miejscu 32 zastępy, około 100 strażaków walczących z żywiołem.
0: W związku z pożarem władze Chorzowa zaapelowały do mieszkańców o nie otwieranie okien. Samorząd lekarski protestuje przeciwko ustawie wiążącej zarobki lekarzy z numerem PESEL. Jutro przepisami ma zająć się Senat, a jeśli nie będzie poprawek, trafią one na biurko prezydenta. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski twierdzi, że ustawa nie daje wystarczających gwarancji prywatności i poufności danych.
3: W uzasadnieniu do ustawy jest napisane bardzo wprost, że będą one używane również do innych celów zlecanych przez Ministerstwo Zdrowia. Tak szeroki katalog sprawia, że boimy się. Okaże się, że państwo sięgnie po PESEL danego lekarza po to, żeby epatować jego wynagrodzeniem.
0: Dlatego samorząd lekarski chce, aby ustawę zawetował prezydent. Jeśli tak się nie stanie, lekarze nie wykluczają zaskarżenia przepisów do europejskich trybunałów. Sytuacja w Szpitalu Południowym, absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Warszawy to główne tematy, jakimi zajmą się jutro stołeczni radni. Zdaniem Agaty Diduszko-Zyglewskiej z Lewicy, afera w szpitalu odciśnie się w sprawie wotum i absolutorium.
4: I my, i jak podejrzewam, Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosować przeciwko. Robimy to, bo chcielibyśmy, żeby pan prezydent jednak potraktował to jako sygnał alarmowy.
0: To pierwszy raz w tej kadencji, gdy Lewica sprzeciwi się Trzaskowskiemu. Jednak wszystko wskazuje na to, że losy prezydenta stolicy nie są zagrożone, bo radni Koalicji Obywatelskiej mają większość. Tuż przed wakacjami, w piątek, do użytku kierowców oddany zostanie ostatni odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem a Leśnicami. To ponad 40 km nowej trasy i nieprzerwane połączenie drogą ekspresową Trójmiasta i Szczecina. Słynna luksusowa willa zmarłego 3 lata temu byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego Certosa na Sardynii została sprzedana rodzinie emira Kataru. Taką informację przekazał holding rodziny Berlusconich. Luksusowa rezydencja znana ze spektakularnych przyjęć i prywatnych wakacyjnych spotkań światowych przywódców to jedna z najdroższych prywatnych posiadłości na świecie. Wcześniej media podawały nieoficjalnie, że jej wartość szacuje się na około 500 000 000 euro. Kwoty transakcji nie podano. Według mediów willa została sprzedana za 350 000 000 euro. I jeszcze poważna wpadka Igi Świątek. Nasza tenisistka odpadła z turnieju w Bad Homburgu już po swoim pierwszym meczu. Górą 2-1 była Amerykanka Emma Navarro.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Noc, no raczej ciepła, bo będzie tak około 16, znowu bezchmurne niebo. Jutro pogoda bardzo podobna do dzisiejszej, chmurnie, wiele słońca, dużo. A na tyle go dużo będzie, że temperatura podskoczy nawet do 29.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
1: El Radio.

0: Europejscy liderzy na spotkaniu państw E5 w Berlinie. Bohater afery w Szpitalu Południowym przerywa milczenie. I naturalne kosiarki w Krakowie. Owce i kozy ruszyły już do pracy.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Paulina Nawrocka. Przyszłość będzie zależała od tego, na ile zachowamy jedność, mówił premier Donald Tusk w Berlinie po spotkaniu grupy E5, czyli Francji, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wbrew okolicznościom i emocjom będziemy chronić naszą jedność. Ważne, jak podkreślił Tusk, by ten sygnał był wyraźny i jednoznaczny przed szczytem NATO w Ankarze. Prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślił, że Amerykanie i Europejczycy zbliżają swoje stanowiska w sprawie Ukrainy i Iranu, a premierka Włoch Giorgia Meloni podkreślała, że Europa musi kontynuować wsparcie dla Ukrainy aż do osiągnięcia trwałego, sprawiedliwego pokoju. Były ordynator Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski nie odpowiedział na pytania prokuratury w sprawie osób, które miały ucierpieć przez niewłaściwe zarządzanie oddziałem SOR placówki. Odmowę odpowiedzi tłumaczył brakiem obrońcy podczas przesłuchania. W związku ze sprawą prokuratorzy zadali byłemu ordynatorowi kilkadziesiąt pytań, mówił Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
2: Zdecydowanie łatwiej jest przekazać pewne informacje w studiu, gdzie atmosfera jest zupełnie inna, a zupełnie inaczej wygląda to w prokuraturze. Prokuratura jest organem ścigania, a nie organem głaskania i my jesteśmy od tego, żeby uzyskać jak najszybciej najbardziej konkretne informacje.
0: Jędrzejewski został wezwany na złożenie wyjaśnień w prokuraturze po udzieleniu wywiadu, w którym bezpośrednią odpowiedzialnością za śmierć pacjentów na SOR-ze Szpitala Południowego obarczył kierownika oddziału Dawida Kacprzyka. Przesłuchanie Jędrzejewskiego prokuratora przełożyła na poniedziałek, do czasu pojawienia się jego obrońcy. A sam były kierownik SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym Dawid Kacprzyk wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że twierdzenia doktora Jędrzejewskiego nie znajdują potwierdzenia w faktach. Jak ocenił Kacprzyk, próbą zdyskredytowania go w przestrzeni publicznej. Lekarz podkreślił, że w sprawie śmierci jednego z pacjentów szpitala trwa już śledztwo prokuratury, w którym on sam nie jest stroną. SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, będzie miała nowy statek. Wielozadaniowa jednostka powstanie w polskiej stoczni remontowa Shipbuilding i znacząco poprawi możliwość niesienia pomocy na Bałtyku. Paweł Radzewicz.
3: Budowa nowoczesnego wielozadaniowego statku dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa to inwestycja w bezpieczeństwo, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
4: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają.
3: Statek ma posiadać na pokładzie najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie pływać w każdych warunkach, przekonuje dyrektor SAR Sebastian Kluska.
5: Najtrudniejszych, jakie tylko są. Statek w specyfikacji przetargowej nie ma ograniczeń pogodowych, czyli cokolwiek by się nie wydarzyło, zawsze wychodzimy w morze.
3: Budowa statku pochłonie ćwierć miliarda złotych. Ma on być gotowy za 2,5 roku.
0: Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo jedzenia mają aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek, owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Jutro będzie jeszcze cieplej, dziś odczuwalna temperatura to 26, w nocy ma być 16, jutro nawet 29. W Łodzi dzisiaj mamy zachmurzenie małe i takie będzie w nocy i jutro też właściwie bezchmurnego nieba należy oczekiwać.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
1: To jest El Radio. El Radio.

0: Kolejne kontrole na warszawskim SOR-ze. Sprawę bada prokuratura. Decyzja o rozszerzeniu systemu kaucyjnego najwcześniej jesienią. I huczne urodziny z Leo Messim świętuje dziś cała Argentyna.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Paulina Nawrocka. Ministerstwo Zdrowia zleciło wojewodzie mazowieckiemu i konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli w SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego. To kolejna reakcja na doniesienia o nieprawidłowościach w placówce. Wczoraj w telewizyjnym wywiadzie były ordynator Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski stwierdził, że w wyniku błędów dochodziło u pacjentów do powikłań, w tym kończących się śmiercią. Dziś były ordynator Szpitala Południowego do złożenia wyjaśnień został wezwany do prokuratury. Jednak nie odpowiedział na żadne z pytań zadanych przez prokuratorów, powołując się na brak pełnomocnika. W ciągu 3 ostatnich lat do prokuratury trafiło kilkanaście spraw dotyczących zgonów w Szpitalu Południowym. 5 z nich miało dotyczyć śmierci na szpitalnym oddziale ratunkowym, którym kierował Dawid Kacprzyk. Jednak, jak podkreśla Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej, w żadnej z prowadzonych spraw Kacprzyk nie ma statusu świadka ani podejrzanego.
2: 12 postępowań z tej ogólnej liczby to postępowania dotyczące zdarzeń, które zakończyły się zgonem na terenie Szpitala Południowego. Jak na razie w żadnym z tych postępowań nie pojawia się nazwisko osoby doktora Dawida K.
0: Według ministra sprawiedliwości w jednej z 12 prowadzonych spraw pojawia się natomiast nazwisko Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora Szpitala Południowego, który wczoraj w wywiadzie obarczył Kacprzyka odpowiedzialnością za śmierć pacjentów. Jesienią może zapaść decyzja w sprawie rozszerzenia systemu kaucyjnego o jednorazowe opakowania szklane, tym tak zwane małpki, poinformowała ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Jak tłumaczyła, decyzja będzie uzależniona od oceny, czy system kaucyjny w Polsce funkcjonuje stabilnie, obsługując skalę zwrotu opakowań, które są charakterystyczne dla naszego rynku. Okres wiosny i lata jest kluczowy, bo właśnie wtedy pijemy więcej napojów, co wiąże się logistycznie z większą liczbą opakowań, które wracają do systemu. Społecznicy z Łodzi krytykują oficjalny raport o stanie miasta za zeszły rok. Zarzucają mu przemilczanie informacji i brak porównania Łodzi do innych miast. W związku z tym przygotowali własny dokument. A co w nim jest, to sprawdzał nasz reporter.
3: Jak mówi Tomasz Tomas ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, w przeciwieństwie do Łodzi, inne miasta jak Poznań w oficjalnych raportach nie boją się porównań do innych stolic regionów.
4: Nie jest takich podrywanie w rzeczywistości. Często w tych porównaniach Poznań wypada na 3., 4. miejscu, więc pokazują rzeczywistość taką, jaką jest, pokazują, gdzie się powinni poprawić, czym wypadają dobrze.
3: Zdaniem społeczników, co wybrzmiewa w ich raporcie, Łódź nie powinna skupiać się na organizacji festiwali, ale na przykład na depopulacji, pustostanach czy komunikacji miejskiej. Na to odpowiada wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski.
5: Wszystkie te elementy oczywiście są ważne i niezbędne w funkcjonowaniu miasta i to też staramy się robić. Tutaj nie ma jakichś dysproporcji między jednym a drugim działaniem.
3: Oba raporty, ten miejski i ten autorstwa Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, można znaleźć w internecie.
0: O czym informował Bartosz Kądziołka. Leo Messi kończy dziś 39 lat, a jego urodziny świętują nie tylko koledzy z kadry, ale i cała ojczyzna. Zdobywca 5 bramek w 2 meczach trwających Mistrzostw Świata jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Argentyńczycy wyszli dziś na ulicę, by śpiewać piłkarzowi życzenia.
6: El Radio na pogodę.
7: Noc, no raczej ciepła, bo będzie tak około 16, znowu bezchmurne niebo. Jutro pogoda bardzo podobna do dzisiejszej, chmurnie, wiele słońca, dużo, a na tyle go dużo będzie, że temperatura podskoczy nawet do 29.
1: To jest El Radio.
6: El Radio. Na 90,8 FM.
1: Na 90,8 FM.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali zastępcę wójta gminy Bełchatów.
2: Zatrzymano 3 osoby, w tym jedną, która pełni funkcję publiczną.
1: 5 roku więzienia za doprowadzenie do śmierci psa.
3: Oskarżony nie stawiał się na rozprawy, nie wyraził skruchy.
1: Kolejny remont w centrum Łodzi. Utrudnienia u zbiegu Kościuszki z Mickiewicza.
4: Na czas remontu tramwaje linii 2, 3, 6, 7 i 11 pojadą objazdem przez ulicę Żwirki.
1: Napięcie wokół zmian w Lesie Łagiewnickim. Przewodniczący Rady Miejskiej uspokaja.
5: Nie będzie żadnego dodatkowego betonu w lesie, nie będzie dodatkowych dróg rowerowych w lesie.
1: Łukasz Masłowski wraca do łódzkiego Widzewa.
6: I oficjalnie zostanie dyrektorem pionu sportowego.
1: Z Łodzi na Majorkę. Ruszają wakacje na lotnisku Rejmonta.
7: Myślę, że Majorka zagości u nas na dłużej.
1: To jest Dzień z Bliska. Przemysław Nazer. Zapraszam.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Tomasz J., zastępca wójta gminy Bełchatów, został dzisiaj zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że przed godziną 10 został przewieziony w kajdankach do Urzędu Gminy Bełchatów. Tam przeszukano jego gabinet, funkcjonariusze mieli ze sobą psa tropiącego. Również w kajdankach został wyprowadzony z urzędu po przeszukaniu.
2: Działania te wykonywane są na polecenie Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Łodzi i mają związek ze zwalczaniem zorganizowanej przestępczości ekonomicznej. W wyniku tych czynności zatrzymano 3 osoby, w tym jedną, która pełni funkcję publiczną.
1: Mówi rzecznik CBŚP, komisarz Krzysztof Wrześniowski. Natomiast Ewa Drzazga-Wysocka, rzeczniczka Urzędu Gminy w Bełchatowie, poinformowała, że przeprowadzone czynności nie miały związku z pełnionymi przez zastępcę wójta obowiązkami służbowymi i dodała, że w związku z tym do zakończenia postępowania urząd nie będzie odnosił się do tej sprawy. Tomasz J., zastępcą wójta gminy Bełchatów, został w czerwcu 2024 roku. Wcześniej był burmistrzem Zelowa.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
4: I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something.

0: Radio. Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie.
2: Sąd okręgowy w Łodzi zaostrzył karę dla mężczyzny skazanego za znęcanie się nad psem. Uznano, że sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem i zmieniono wcześniejszy wyrok sądu rejonowego w Zgierzu. Pierwotnie mężczyzna został skazany na 10 miesięcy prac społecznych. Po apelacji prokuratury oraz pełnomocnika stowarzyszenia Animal SOS sąd zmienił kwalifikację czynu i wymierzył oskarżonemu 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Utrzymano również 10-letni zakaz posiadania zwierząt. Mecenas Katarzyna Topczewska podkreśliła, że jest zadowolona z zaostrzenia wyroku, choć jej zdaniem 6 miesięcy pozbawienia wolności wciąż nie odzwierciedla skali cierpienia zwierzęcia.
3: Oskarżony nie stawiał się na rozprawy, nie wyraził skruchy. Kiedy pies jeszcze żył, nie zainteresował się jego stanem, nie zapytał, czy jakoś pomóc, więc tutaj nie było żadnych okoliczności łagodzących, poza tą jedną właśnie, tą niekaralnością, która została zbyt uwypuklona w mojej ocenie.
2: W Sejmie znajduje się obecnie obywatelski projekt zmian w ustawie zakładający zaostrzenie sankcji za tego typu przestępstwa na zwierzętach.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie.
2: Od najbliższego piątku, 26 czerwca, rozpoczną się prace remontowe torowiska na jednym z najważniejszych skrzyżowań tramwajowych w Łodzi, u zbiegu Kościuszki z Mickiewicza. Inwestycja obejmie wymianę torów na łuku prowadzącym od Kościuszki w kierunku przystanku Piotrkowska Centrum.
3: Tramwaje MPK nie będą jeździły po Alei Kościuszki i ulicy Zachodniej na odcinku od Piotrkowskiej Centrum do Legionów. Tramwaje pojadą wtedy objazdem. Dodatkowo kursować będą dwie linie zastępcze.
2: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Drugi Transportu. Aby ułatwić pasażerom przesiadki i dostęp do trasy WZ, uruchomiony zostanie tymczasowy przystanek tramwajowy Kościuszki Mickiewicza. Remont nie spowoduje większych zmian dla kierowców. Przy okazji przypominamy, że w weekendy prowadzone są również prace na skrzyżowaniu Kościuszki ze Struga.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie.
2: Po burzliwej dyskusji wokół planowanych zmian w Lesie Łagiewnickim emocje zaczynają powoli opadać. Jak mówi przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Bartosz Domaszewicz, po posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i rozmowach z mieszkańcami coraz więcej osób akceptuje założenia projektu. Jak podkreśla, wiele obaw wynikało z niepełnych informacji krążących w mediach społecznościowych.
3: Wszyscy łodzianie kochamy ten obszar Łodzi, kochamy Łagiewniki, cieszymy się z letniska na Arturówko, ale chcemy, żeby ta przyroda była tam ochroniona, żeby była bezpieczna, stąd pewnie niepokój części mieszkańców, a naszą obowiązkiem jest to spokojnie tłumaczyć, nie będzie żadnego dodatkowego betonu w lesie, nie będzie dodatkowych dróg rowerowych w lesie, wszystko będzie w śladzie istniejących jezdni.
2: Domaszewicz zapowiada, że szczegółowe rozwiązania będą jeszcze konsultowane z mieszkańcami na etapie projektowania. Główne prace mają ruszyć w przyszłym roku po wyłonieniu wykonawcy.
4: L Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Przerwa w rozgrywkach piłkarskiej Ekstraklasy nie oznacza spokoju dla kibiców łódzkiego Widzewa. W klubie właśnie doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi, jeśli chodzi o pion sportowy. Nowym dyrektorem tego działu zostanie Łukasz Masłowski. To już oficjalna informacja. Z klubem żegnają się bardzo źle oceniani przez fachowców i kibiców dotychczasowi działacze odpowiedzialni za wyniki pierwszej drużyny. Dariusz Adamczuk, Piotr Burlikowski i Sławomir Rafałowicz. Więcej w tej sprawie Bartłomiej Juszczak.
2: Łukasz Masłowski przez ostatnie 4 lata był dyrektorem sportowym w Jagiellonii Białystok, ale rozstał się z tym klubem po zakończeniu minionego sezonu. W Widzewie będzie pracował od 10 sierpnia i oficjalnie zostanie dyrektorem pionu sportowego. Do klubu dołączyli także inni doświadczeni menedżerowie. Nowym dyrektorem sportowym zostanie Artur Płatek, który ostatnio pracował w Rakowie Częstochowa, a stanowisko dyrektora skautingu i rekrutacji obejmie Piotr Kosiorowski. On z kolei związany był ostatnio z Polonią Warszawa.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: El Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Z łódzkiego lotniska wystartowało nowe wakacyjne połączenie na hiszpańską Majorkę. Inauguracyjny rejs zorganizowano tuż przed rozpoczęciem sezonu urlopowego. Połączenie będzie obsługiwane w ramach oferty biur podróży współpracujących z łódzkim portem. Uruchomienie nowego kierunku jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie mieszkańców regionu wylotami z lokalnego lotniska.
2: Cieszę się, że się w końcu udało i myślę, że Majorka zagości u nas na dłużej, bo nawet te regularne kierunki hiszpańskie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, także myślę, że Majorka tylko potwierdzi to, że Hiszpania jest kierunkiem, który Polacy kochają.
1: Mówi wiceprezes łódzkiego lotniska Robert Makowski. Majorka dołączyła do siatki wakacyjnych kierunków dostępnych z Łodzi obok m.in. Grecji, Turcji, Tunezji, Albanii i Egiptu. Przedstawiciele lotniska zapowiadają poszerzenie letniej oferty. Wśród kierunków, które w przyszłości mogłyby pojawić się w siatce połączeń, wymieniane są m.in. Malta oraz Cypr.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali zastępcę wójta gminy Bełchatów.
2: Zatrzymano 3 osoby, w tym jedną, która pełni funkcję publiczną.
1: 5 roku więzienia za doprowadzenie do śmierci psa.
3: Oskarżony nie stawiał się na rozprawy, nie wyraził skruchy.
1: Kolejny remont w centrum Łodzi. Utrudnienia u zbiegu Kościuszki z Mickiewicza.
4: Na czas remontu tramwaje linii 2, 3, 6, 7 i 11 pojadą objazdem przez ulicę Żwirki.
1: Napięcie wokół zmian w Lesie Łagiewnickim. Przewodniczący Rady Miejskiej uspokaja.
5: Nie będzie żadnego dodatkowego betonu w lesie, nie będzie dodatkowych dróg rowerowych w lesie.
1: Łukasz Masłowski wraca do łódzkiego Widzewa.
6: I oficjalnie zostanie dyrektorem pionu sportowego.
1: Z Łodzi na Majorkę. Ruszają wakacje na lotnisku Rejmonta.
7: Myślę, że Majorka zagości u nas na dłużej.
1: To był dzień z bliska.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

0: jest El Radio.
1: Na 98 FM.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: you ready?
1: Born ready.
2: To jest L Radio na 98 FM.